Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż.

I see the trees, and they grow. I see the mountains, and they are.

Verstanden werden. Meine Seele im Wüstenboden.

Schrank lang der Waffen.

2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620, 2620

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W latach 80. kanadyjski archeolog Ernie Walker znalazł na stanowisku Niuassiniak kilka starożytnych kości i przedmiotów codziennego użytku. Czy badacz podejrzewał już w tamtym momencie, że wykopaliska w pobliżu miasta Saskatoon kryją jeszcze bardziej tajemnicze znaleziska? W następnych latach archeolog kontynuował swoje ekscytujące poszukiwania wskazówek i w końcu otrzymał nagrodę za swoje ciężkie wysiłki. W Niuassiniak Ernie natknął się między innymi na ponad 200-kilogramowy kamień, który wyglądał jak żebro. Kolejny głaz, który ważył 340 kg, był ozdobiony wzorami przypominającymi kratę. Największe z czterech kamiennych dzieł sztuki ważyło prawie 550 kg. Uważa się, że unikalne przedmioty zostały wykonane wiele wieków przed przybyciem Europejczyków do Ameryki. Nawiasem mówiąc, archeolog miał otrzymać zaskakującą pomoc przy swoim sensacyjnym znalezisku. Przez odnalezione później miejsce przeszło stado żubrów, które rozbiły ziemię i odsłoniły w ten sposób czubek jednego z samych głazów.

0: Pozdrawiamy tam na chodniku też ludzi w chodniku na ulicy, ulicę Górniczą.
1: Ludziku.
0: Ludziku na chodniku. Gądziu mówi.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Średniowieczna Łódź. 2009 rok, Czersk, województwo mazowieckie. Odnaleziono tutaj łódź tak zwaną szkutę, czyli płaskodlenny statek używany do przewozu towarów Wisłą. Takie łodzie były niegdyś bardzo popularnym środkiem do transportowania towarów. Mierzyły od 10 do 30 metrów. Ta odnaleziona w Czersku należała do największych. Wykonano ją z drewna dębowego. Główną częścią konstrukcyjną były denniki, czyli belki tworzące podstawową część kadłuba. Poszycie było uszczelniane włosiem i smołą. Jednostka była napędzana prawdopodobnie siłą mięśni, a dokonywała tego załoga w liczbie około 20 flisaków. Odkrycia łodzi dokonali właściciele terenu, na którym ją znaleziono. Chcieli oni wykopać staw w swoim sadzie, a podczas wykopów natknęli się właśnie na pochodzącą sprzed kilkuset lat szkutę. Po odkryciu łodzi nie można było od razu jej wydobyć, głównie z tego powodu, że nie było odpowiedniego miejsca, by dalej ją przechowywać. Postanowiono zalać łódź wodą i przysypać piachem. W takich sprzyjających warunkach czekała 9 lat na wydobycie. Łódź pochodzi z XVI wieku, była w tym okresie eksploatowana przez około 40 lat, a dzisiaj czeka, aby stać się częścią Muzeum Żeglugi Wiślanej, które możliwe, że stanie właśnie w Czersku.

0: Teraz było super.
1: To jeszcze raz odpalę. Justin, jeszcze raz odpalam.
2: Don't trust the cats. Ready? Go!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Różokrzyżowcy. Różokrzyżowcy swoje działania utrzymywali w tak głębokiej tajemnicy, że niewiele można o nich powiedzieć z całą pewnością. Z 1614 roku pochodzi manifest Fama Fraternitatis, a w 1615 roku ukazał się drugi podobny tekst. W tych manifestach tajemnicze Bractwo Różokrzyża ogłasza swoje istnienie, informuje o swoim mitycznym założycielu Christianie Rosenkreuzu i wyraża nadzieję, że powstanie w Europie stowarzyszenie, które wejdzie w posiadanie obfitości złota, srebra i drogich kamieni, żeby pomóc je rozdawać królom na ich potrzeby i słuszne cele. Całe stowarzyszenie owiane jest aurą mityczności. Nie istnieją zatem żadne historyczne dowody istnienia różokrzyżowców. Istnieją co najwyżej dowody historyczne, jak najbardziej oczywiste, istnienia ugrupowań późniejszych, które polemizując ze sobą głoszą się jedynymi i prawdziwymi spadkobiercami pierwotnych różokrzyżowców, jak na przykład starodawny i mistyczny Zakon Różokrzyża.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kiedyś były zabawki. Dziś już nie ma zabawek. W latach 50. w Stanach można było kupić zabawkowe, ale prawdziwe laboratorium jądrowe. Zestaw Gilbert U-238 zawierał m.in. komorę mgłową Wilsona, pozwalającą obserwować cząsteczki alfa, spintaryskop, pokazujący wyniki rozpadu promieniotwórczego i elektroskop, służący do mierzenia radioaktywności substancji zawartych w zestawie. Małe laboratorium jądrowe można było nabyć za niecałe $50, które dziś warte by były około 2,5 tysiąca złotych. Ze względu na dość wysoki stopień zaawansowania zabawki, nie była ona zbyt popularna. W ciągu 2 lat jej obecności na rynku sprzedało się zaledwie 5 tysięcy egzemplarzy, o czym zdecydowano o zaniechaniu dalszej dystrybucji.

Przywiozła mnie karetka. Było całkiem śmiesznie, może trochę strasznie, mało co pamiętam. Nie czułem w ustach smaku, brakowało śliny. Tęskniłem za rodziną, lampeczki się jarzyły. Przed oczami życie całe przeleciało. Tak mnie dotlenili, aż w końcu skumałem. Zrozumiałem wtedy bardzo jasno, chcę być na tym świecie, nie chcę zgasnąć.

złamanie karku, pędził jak szalony w czerwonym kasku. Kupił sobie narty, diabły jedne wszystko, tak jak Piotrek Żyda, skoczył życia odchłań. Rozdanie całkiem nowe, w końcu mam odpowiedź. Szusy póki możesz, ten plan jest doskonały, śnieżno-biały gigant, slalom życiowy. Szusy póki możesz, szusy póki możesz, plan jest doskonały, śnieżno-biały gigant, slalom życiowy. Szusy póki możesz, szusy póki możesz, plan jest doskonały.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dom, który notorycznie paraliżował ruch uliczny na drodze, został ostatecznie zburzony, kończąc 14-letnią bitwę z właścicielami, którzy odmawiali wyprowadzki. Do zburzenia doszło w 2017 roku. Uparci właściciele od 2003 odrzucali każdą ofertę wyburzenia, aby zrobić miejsce pod budowę drogi, ale w końcu zgarnęli pakiet kompensacyjny w wysokości około $500,000. Aby ominąć dom, trzeba było zastosować zwężenie drogi i zorganizować ruch tak, aby kierowcy z 4 pasów ruchu zjechali na 2. Wzdłuż drogi, która miała być główną autostradą dla obszaru zamieszkanego przez 100 tysięcy mieszkańców, często występowały korki ze względu na to kłopotliwe przewężenie. Jednak obecnie po nieruchomości nie ma śladu i ruch odbywa się o wiele płynniej. Dawny mieszkaniec, 87-letni mężczyzna, mieszka obecnie w niewielkiej odległości od dawnego domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kadzielnik nad przepaścią. Góra Wudang. Góra Wudang słynie z pięknych krajobrazów. Znajduje się na niej również bardzo szczególny palnik do kadzideł. Jest to specyficzna, żeliwna konstrukcja znajdująca się na klifie. Według regionalnych informacji kadzielnica została wykonana w formie głowy smoka przez lokalnych rzemieślników. Konstrukcja służy w celach religijnych. Obecnie jest popularną, jednak bardzo trudno dostępną atrakcją turystyczną. Ze względu na trudną trasę prowadzącą w to miejsce, lokalne władze ograniczyły w pewnym stopniu możliwość zwiedzania tego miejsca. Jedną z trudności jest brak oficjalnych informacji na temat lokalizacji miejsca. Aby do niego dotrzeć, trzeba wykazać się nie lada sprytem i być przygotowanym na pokonanie dziesiątek kilometrów górskich tras.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kamienne kręgi. Tym razem województwo zachodniopomorskie, okolice miejscowości Pławno. Archeolodzy odkryli tutaj trzy kamienne kręgi i trzy kurhany sprzed około 2000 lat. Jak podkreślają badacze, znalezisko to rzadkość na terenach Polski. Większość podobnych kręgów została na przestrzeni tysiącleci zniszczona, a kamienie powalone lub wtórnie użyte. Odkryty obszar pełnił funkcję cmentarzyska, funkcjonowało ono między I a III wiekiem naszej ery. Założyli je Goci, czyli wschodniogermański lud pochodzenia skandynawskiego. Odkryte kręgi są tworzone przez głazy, rozstawione w odległości około 3 metrów od siebie i połączone dodatkowo wieńcem z otoczaków. Kamienie wystające z ziemi zostały zauważone w 2014 roku przez leśników pracujących nieopodal. Poinformowali oni o tym archeologów, którzy w 2016 roku zaczęli eksplorację terenu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jaki jest najlepszy wskaźnik jakości życia? Najczęściej używanym miernikiem jakości życia w danym kraju jest wysokość PKB per capita. Wskaźnik ten pozwala stworzyć ogólny ranking państw, ale nie mówi wszystkiego o życiu w danym kraju. Przykładowo, PKB może rosnąć pomimo tego, że w kraju nasila się przemoc i rosną wydatki na pilnowanie porządku publicznego. Alternatywnym miernikiem jakości życia stosowanym od 1990 roku jest tak zwany wskaźnik rozwoju społecznego. Uwzględnia oczekiwaną długość życia w momencie narodzin, osiągnięcie edukacyjne, a także wysokość dochodu narodowego brutto per capita. Václav Smil proponuje jednak spojrzeć na inny wskaźnik, współczynnik umieralności niemowląt, czyli liczbę zgonów niemowląt w ciągu pierwszego roku życia na 1000 urodzeń żywych. Jak przeczytamy w książce Liczby nie kłamią, śmiertelność niemowląt jest tak istotnym wyznacznikiem poziomu życia w danym kraju, ponieważ osiągnięcie niskiej liczby zgonów nie jest możliwe bez spełnienia szeregu warunków kluczowych z punktu widzenia jakości życia mieszkańców, dobrego ogólnego poziomu opieki zdrowotnej, prawidłowego odżywiania matek i dzieci, odpowiednich warunków mieszkaniowych i sanitarnych. Aby warunki te mogły zaistnieć, konieczne jest adekwatne finansowanie ze środków publicznych i prywatnych, właściwa infrastruktura, jak również odpowiednio wysokie dochody mieszkańców danego państwa. Wystarczy spojrzeć na to, że w 1850 roku w Europie Zachodniej i Stanach współczynnik zgonów niemowląt wynosił od 200 do 300 na 1000 urodzeń żywych, a 100 lat później na Zachodzie współczynnik ten kształtował się już na poziomie od 35 do 65.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Władysław Bałtycki się kłania w programie Na Żywo, gdzie przestawiamy płyty koncertowe. I dzisiaj, i na dzisiaj wymyśliłem sobie, że przedstawię Wam płytę takiego jednego zespołu. Bardzo lubię ten zespół. Zespół nazywa się Danzig. Płyta pochodzi z roku 1992, a nazywa się Devil Songs Live USA 89. No i problem jest taki, że nigdzie nie znalazłem niczego na temat tego albumu, poza paroma notkami faktograficznymi, czyli spis utworów, kiedy to zostało nagrane, jaki to jest styl, etc. A to dlatego, że płyta jest bootlegiem, ale jest wrzucona czasem w oficjalne rejestry wydanych płyt przez zespół. Zespół się tej płyty nie odżegnuje, ale na przykład na różnych forach, w różnych sklepach internetowych ta płyta istnieje, ale jest napisane, że nie mogą jej sprzedawać. Makabra. Płyta została wydana w 1992 roku w Niemczech. No i to są, jak sama nazwa wskazuje, seria utworów nagranych podczas koncertów w Stanach Zjednoczonych w roku 1989. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest Danzig, no to informuję, że to amerykańska grupa heavy metalowa założona w 1987 roku przez Glena Danziga. Bardzo wdzięczne nazwisko. Gdańsk. Glen Gdańsk. Ten pan śpiewał wcześniej w grupie The Misfits, ale Danzig to jest inna jego para kaloszy. Zresztą bardzo udana. Fantastyczny wokal. Co ja tu dużo będę mówił? Posłuchajcie sobie, jak brzmi ten bootleg, bo o tym mówimy. Składa się na nią 16 utworów. Jezu, jestem dzisiaj totalnie niepozbierany. Tak, 16 utworów się na tą płytę składa. Oto one. Am I Demon, Twist of Cain, Mother, Soul on Fire, She Rides, London Dungeon, End of Time, 777, Time in Hell, To Walk the Night, Last Caress, The Hunter, Evil Think, Not of This World, When Death Had No Name, I'm Evil. I to wszystko. Ja tu widzę, że także wkradły się jakieś utwory grupy The Misfits. No to fajnie. Moim zdaniem bardzo udana płyta, mimo tego, że bootlegowa, dlatego zespół się specjalnie od niej nie odżegnuje. Posłuchajmy sobie. Danzig, Devil Songs, Live USA 89, rok 1992. Takie to gadanie mi dzisiaj nie powychodziło najlepiej, ale najważniejsza jest muzyka.

proszę sobie wyobrazić. Pouczający poniedziałek. Zbiera się na deszcz. Pouczający poniedziałek. Wracam ze spaceru z psem. Wieje, grzmi. Pouczający poniedziałek. Wieje, grzmi. Pies sunie w panice przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Z naprzeciwka nadchodzi baba. Nie wolno mówić baba. Z naprzeciwka nadchodzi pani. Pies sunie w panicę przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Pies sunie w panicę przy ścianie kamienicy. Z naprzeciwka idzie pani przy ścianie kamienicy i mówi tak. No przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Ona mówi, ta pani, no przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? A ja mówię, wiem, na kogo pani głosowała, wiem. I to ja jestem zły, i to ja będę się smażył w piekle, bo ja szufladkuję, bo wiem, na kogo pani głosowała. To ja jestem zły, bo wiem, na kogo pani głosowała, wiem. Och, pouczający poniedziałek. Och.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakon krzyżacki. Współczesny zakon składa się z czterech gałęzi: braci zakonnych, kapłanów ojców i niekapłanów składających śluby zakonne, księży oblatów, księży nieskładających ślubów, sióstr zakonnych składających śluby zakonne oraz familiares, czyli przynależących do zakonu osób świeckich i duchownych diecezjalnych. Najbardziej zasłużeni familiarzy należą do grupy rycerzy honorowych. Byli nimi w ostatnich latach m.in. arcybiskup Wiednia Franz kardynał Koenig, książę Liechtensteinu Franciszek Józef II, arcybiskup Kolonii kardynał Joachim Meissner czy Otto von Habsburg, a obecnie Karol Tomasz Habsburg. Familiares, których jest w sumie około 600, zorganizowani są w 5 baliwatów: niemiecki, austriacki, rzymski, południowego Tyrolu oraz Czech, Moraw i Śląska i jedną komturię, Alden Bajzen w Belgii.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Najstarszy znany pochówek. W 2021 świat obiegła wiadomość o odnalezieniu najstarszego miejsca pochówku w Afryce. Grób 3-letniego dziecka w kenijskiej jaskini pochodzi sprzed około 78 tysięcy lat. Jak podaje Polsat News, głowa zmarłego umieszczona została na poduszce, a górną część ciała starannie owinięto całunem. Antropolożka Maria Martinon Torres, cytowana w artykule, zauważa, że dziecko zostało pochowane blisko miejsca, w którym mieszkała ta społeczność, co pokazuje, jak bardzo życie i śmierć są ze sobą powiązane. Tylko ludzie traktują zmarłych z takim samym szacunkiem, rozwagą, a nawet czułością, z jaką traktują żywych. Nawet kiedy umieramy, nadal jesteśmy kimś dla naszej grupy. Nie jest pewne, od kiedy nasz gatunek zaczął grzebać zmarłych. W Izraelu odnaleziono jednak grób naszego kuzyna, Neandertalczyka, datowany na 120 tysięcy lat.

Appeal Sessions. Appeal Sessions.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Szulc. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Rozdział 6. Elizabeth zadzwoniła do drzwi Bindy i stojąc na ocienionej werandzie czekała, aż ktoś jej otworzy. Ulicą przejechał wielkim zielonym Oldsmobilem piekarz, pan Theopakis, i pomachała mu ręką. W końcu drzwi uchyliły się i w progu stanęła Bindy, pulchna, zacinająca się, brązowo-włosa dziewczynka w okularach.
2: — Cześć, Elizabeth. Szukasz Laury?
1: — Czekamy na nią z kolacją. Powinna wrócić 20 minut temu. Bindy pokręciła głową.
2: — Nie, było jej tutaj.
1: — W ogóle? Bindy ponownie pokręciła głową.
2: Nie widziałam jej od wyjścia ze szkoły.
1: Elizabeth rozstała się z Bindy naprawdę zaniepokojona. Skoro Laura nie poszła bawić się z Bindy, gdzie się w takim razie do licha podziewała? Czyżby się gdzieś ukryła? Może bała się, że Elizabeth powie ojcu o jej erotycznym opowiadaniu i postanowiła uciec z domu. Doszła najszybciej, jak tylko mogła, do końca Maple i skręciła w Oak Street. Chociaż na kolację była zapiekanka z kurczaka i można ją było trzymać, żeby nie ostygła w piekarniku, pani Patrick będzie na pewno wściekła, jeśli się spóźnią. Pani Patrick uważała bowiem, że kucharka ma prawo oczekiwać od swoich stołowników przynajmniej jednego. Powinni mianowicie stawić się punktualnie, z wymytymi rękoma przy stole i nie wymykać się w ostatniej chwili do łazienki. Skręciła z powrotem w stronę parafii świętego Michała i cmentarza. Widziała stąd całą ulicę aż do posiadłości Ledgerów i Upper Squans Road, ale nigdzie nie było żywego ducha. Dzień dobiegał końca i wiał coraz większy wiatr. Elizabeth miała przeczucie, że stało się coś bardzo złego, że znalazła się w świecie, który wygląda co prawda tak samo jak jej własny, ale się od niego różni. Gdzieś daleko na mchu usiadł motyl ze złamanym skrzydłem

0: i wszystko uległo zmianie. Obok niej przejechali trąbiąc Judy McGuinness i Dan Marshall. Dokąd tak pędzisz, Lizzie? Zawołał Dan. Elizabeth odwróciła się i jeszcze raz zlustrowała wzrokiem Oak Street, a potem zmrużyła oczy i przyjrzała się Central Street. Sherman stopniowo się wyludniało. Zamykano kolejne sklepy. Dokąd mogła pójść Laura? Miała nadzieję, że Frank z jej opowiadania nie był prawdziwym mężczyzną i że nie poszła mu się zwierzyć. Albo, co gorsza, robić z nim te rzeczy z ptakiem i mówką. Na samą myśl o tym Elizabeth oblewała się rumieńcem. W końcu postanowiła, że wróci do domu i powie pani Patrick, że Laura się zgubiła. Odwracała się już, kiedy nagle mignęła jej przed oczyma mała dziewczynka w bieli, biegnąca wzdłuż pomalowanego na biało kościelnego ogrodzenia. Elizabeth przysłoniła dłońmi oczy, próbując przyjrzeć się jej dokładniej, ale dziewczynka w ułamku sekundy zniknęła między drzewami. Nie wiedziała, co robić. Dręczyło ją straszne podejrzenie, że to ta sama dziewczynka, którą widziała wcześniej po południu, kiedy wracała do domu od Leniego. Dziewczynka, którą wzięła za Peggy. Ruszyła starą ceglaną ścieżką i wspięła się po schodkach, które prowadziły do lśniących, pomalowanych na biało drzwi kościoła. Wyglądało na to, że dziewczynka wybiegła właśnie stąd. W takim wypadku musiał ją widzieć Dick Braithwaite. Może nawet z nią rozmawiał i wie, kim jest. Otworzyła drzwi. W kościele panował półmrok i unosił się zapach starego drzewa i kurzu. Przy drzwiach stał na piedestale wysoki posąg Jezusa, a u jego stóp duży wazon z świeżo ściętych kwiatów, lilii, róż i bladoczerwonych dalii. Jezus spoglądał ze smutkiem na Elizabeth, jakby mówił, że chętnie by jej pomógł, gdyby nie miał na głowie zbyt wielu własnych zmartwień. — Panie Braithwaite! — zawołała. Wpadające przez witraże światło polerowało ławki i wielkie mosiężne lichtarze. — Jest pan tutaj, panie Braithwaite? Przeszła przez nawę i ostrożnie otworzyła drzwi zakrystii. W środku wisiały wszystkie sutanny i komrze Dicka Braithwaite'a. Pod nimi zobaczyła parę czarnych butów ze zdartymi podeszwami, leżących na boku, tak jakby ktoś zrzucił je w pośpiechu. Na stole leżały okulary z urwanym uchwytem na ucho i egzemplarz National Geographic z murzynami z plemienia Ibo na okładce. — Panie Braithwaite? Elizabeth otworzyła drzwi wychodzące do ogrodu. Na pochyłości stał biały drewniany dom, który Dick Braithwaite odziedziczył po wielebnym Earwakerze. W gasnącym świetle dnia wydawał się nienaturalnie jasny. Spryskany wodą trawnik wciąż lśnił. Elizabeth przeszła między rabatkami róż na tyły domu. Oszklone drzwi na taras kołysały się w zawiasach, otwierając się i zamykając niczym w jakiejś kuglarskiej sztuczce. W ich szybkach co jakiś czas błyskało zachodzące słońce. Elizabeth weszła przez oszklone drzwi do gabinetu. Wiatr próbował porwać kartki niedzielnego kazania Dicka Braithwaite'a. Aut tace aut loquere meliora silentio. Gdyby nie leżące na nich szylkretowe pióro, dawno pofrunęłyby w głąb pokoju. Panie Braithwaite, to ja, Elizabeth Buchanan. Czy ktoś tu jest? Rozejrzała się po gabinecie. Chociaż nie dałaby sobie za to uciąć ręki, czuła, że ktoś stąd niedawno wyszedł. Zaledwie przed kilkoma chwilami, zaledwie przed kilkoma sekundami. Opuszczając jakieś pomieszczenie, ludzie pozostawiają w nim rezonans, wir poruszonych molekuł, coś w rodzaju echa. Ktoś stąd niedawno wyszedł. Miała też wrażenie, że stało się coś jeszcze. Ktoś tutaj krzyczał. Słyszała prawie ten krzyk, przyklejony do ściany niczym mokra tapeta. Krążyła, nasłuchując po pokoju i była pewna, że wciąż go czuje. Oszklone drzwi zatoczyły krąg i uderzyły we framugę. — Panie Braithwaite? — zapytała tak cicho, że ledwie ją było słychać. Nasłuchiwała, ale i tym razem nie doczekała się żadnej odpowiedzi. Chciała już wyjść, kiedy nagle doszedł ją cichy, stłumiony lament, tak jakby ktoś usiłował śpiewać Swing Low, Sweet Chariot do pustego słoika po galaretce. — Panie Braithwaite? Wyszła z gabinetu i ruszyła wąskim korytarzem. Podłoga wyłożona była jasną dębową klepką. Na ścianie wisiał duży staloryt przedstawiający Chrystusa, stojącego w łodzi, z uniesioną ręką i rozwianymi na wietrze włosami i przemawiającego do 5000. Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. Przypis autora. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 6, werset 35. Koniec przypisu. Usłyszała ponowny jęk i zawahała się. Dochodził z kuchni. Jej drzwi były do połowy uchylone i widziała trójkątny fragment wyłożonej białymi i czarnymi kaflami podłogi oraz kawałek solidnego sosnowego stołu. Widziała również przypominający jakby płetwę pingwina nakrapiany, centkowany kształt, który kołysał się miarowo z boku na bok. Dopiero po chwili zorientowała się, że to ludzka stopa. Teraz dopiero nie na żarty się wystraszyła. Ktoś leżał na podłodze. Ktoś, kto jęczał. I czyja stopa była pokryta pęcherzami i czarna, jakby się poparzył. Była tak przerażona, że przez jeden dławiący w gardle moment kusiło ją, żeby nie zważając na nic wybiec z domu, popędzić przez trawnik i uciec, gdzie pieprz rośnie. Ale widok tej stopy był tak straszny, że wiedziała, iż nie może uciec. Musiała to zobaczyć. To jest doświadczenie, powiedziała sobie. Żadnemu pisarzowi nie wolno odwrócić się plecami od doświadczenia. Pisanie nieoparte na doświadczeniu nie ma żadnego sensu. Weszła powoli do kuchni w stanie absolutnego przerażenia. W późniejszych latach nigdy nie mogła sobie przypomnieć, jak się tam znalazła. To było tak, jakby ślizgała się przyciągana magnetyzmem tego, co miała zobaczyć. Na podłodze kuchni leżał, jęcząc i dygocząc, mężczyzna bez ubrania, otoczony porozrzucanymi serdelkami. W pierwszej chwili Elizabeth wzięła go za murzyna, ponieważ jego twarz i górna część tułowia były kompletnie czarne, zupełnie jakby zanurzył je w atramencie. Mężczyzna nie tylko poruszał stopą, ale wymachiwał wściekle w powietrzu rękoma, niczym mechaniczny dobosz, który zgubił gdzieś swój bęben. Jego ramiona były także czarne, aż do łokci, a dłonie pozbawione palców. Zostały po nich tylko sękate kikuty. Przerażona Elizabeth zdała sobie nagle sprawę, że walające się po podłodze serdelki są właśnie jego poczerniałymi i spuchniętymi palcami. Przełknęła kilka razy ślinę. Twarz mężczyzny była czarna, ale jego brzuch, choć pokrywały go plamy tej samej atramentowej barwy co twarz, stopy i ramiona, był jednak pulchny i biały i wyglądał zdecydowanie na brzuch białego mężczyzny. Jego uda też były białe i porośnięte gęsto rudawymi włoskami. Elizabeth podeszła bliżej, a potem jeszcze bliżej, aż czubki jej sandałów dotknęły jego biodra. Również między nogami miał gęste, rudawe włosy, ale najwyraźniej brakowało mu tej rzeczy, którą pani Westerhaven nazywała męskim organem płciowym, a Laura ptakiem. Zamiast niej zobaczyła tylko żółtawo-czarny kikut. Mężczyzna roztaczał wokół siebie silny odór. Cuchnął gazem, martwymi ptakami, kwaśnym mlekiem i wszystkim, co wywołuje silne mdłości. Elizabeth nie przyglądała mu się za dokładnie. Była zbyt wstrząśnięta i zbyt się wstydziła. Bała się tak bardzo, że z jej ust wydarło się ciche kwilenie, podobne do tego, jakie wydaje zamknięty w komórce kociak. Mężczyzna przestał pedałować rękoma i obrócił głowę w jej stronę. Jego twarz była tak spuchnięta, że z trudem udało mu się otworzyć nabiegłe krwią małe świńskie oczka. Spod popękanych warg wyzierało żywe czerwone mięso.
1: — Jezu Chryste! — szepnął.
0: — Co? — zapytała zdjęta trwogą Elizabeth.
1: — O Jezu Chryste, wybacz mi. Wybacz. Co się panu stało?
0: — zapytała.
1: — Gdzie jest pan Braithwaite? Co się tu stało?
0: Mężczyzna zaczął ponownie pedałować rękoma i Elizabeth zorientowała się, że robi to, bo nie może wytrzymać bólu.
1: Wybacz mi, Jezu. Wybacz wszystkie moje grzechy, wybacz.
0: Próbował złapać swoją straszną, pozbawioną palców dłonią rąbek jej sukienki, ale Elizabeth dała krok do tyłu. Przestała kwilić. Nadal jednak nie mogła opanować drżenia.
2: Zadzwonię po doktora, zawołała. Wszystko będzie dobrze, zadzwonię po doktora.
0: Wyciągnął do niej rękę, czarny, z nabrzmiałą jak balon twarzą, zmora z najgorszego dziecinnego koszmaru.
1: Jezu Chryste, wybacz mi to, co zrobiłem i oszczędź mi wiecznego potępienia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nigdy nie chciałem jej dotknąć. To była tylko miłość, nic więcej.
0: Elizabeth nie mogła wymówić ani słowa. Cofnęła się ku drzwiom,
2: nie potrafiąc oderwać oczu od tego poczerniałego, spuchniętego potwora, miotającego się, modlącego i błagającego Jezusa o wybaczenie.
1: Jezu, wybacz mi! Jęknął. Panie, wybacz mi! Moja piękna Laura! Moja piękna Laura!
2: Laura? Elizabeth nie mogła zrozumieć, o czym on bełkoce. Co miała wspólnego Laura z tym spuchniętym, odrażającym mężczyzną, który turlał się po kuchennej podłodze? Elizabeth nigdy przedtem go nie widziała i modliła się z całej duszy, żeby nigdy go ponownie nie zobaczyć. Może ujrzał kiedyś jej siostrę przypadkiem, usłyszał, jak ktoś woła ją po imieniu i domyślił się, że tak właśnie się nazywa. Może wydały mu się obie tak podobne, że je ze sobą pomylił. Dzieliły je w końcu tylko 2 lata różnicy. Mężczyzna zakasłał raz, a potem zaniósł się gwałtownym, duszącym kaszlem i zamknął spuchnięte oczy.
1: Wybacz mi,
2: powtórzył. Z jego ust wypłynęła na podłogę stróżka krwawej śliny. Elizabeth dotarła do drzwi i kiedy tylko dotknęła klamki, wybiegła machając rękoma na korytarz. Jej sandały zastukały o parkiet. Minęła gabinet, odsunęła firanki przy oszklonych drzwiach i wyskoczyła do ogrodu. Nie mogła krzyczeć. Była zbyt zdyszana, żeby krzyczeć. Miała wrażenie, jakby ktoś zmiażdżył jej całą klatkę piersiową, podobnie jak wtedy, gdy przymierzała maminy strój sprzedawczyni papierosów. Mogła tylko stać na trawniku i wpatrywać się w oszklone drzwi, mając gorącą nadzieję, że ten człowiek o czarnej, spuchniętej jak balon twarzy, nie znajdzie w sobie dość siły, żeby ją ścigać. Ten spuchnięty jak balon, pozbawiony palców człowiek. O matko! Przez długi, bardzo długi czas nic się jednak nie działo. Nic nie działo się prawie przez minutę. Ptaki ćwierkały, róże kiwały głowami, a ich gęste, kremowe płatki opadały na ziemię. Elizabeth słyszała jadące Oak Street samochody i śmiejącą się kobietę. Musiała komuś o wszystkim powiedzieć. Ten człowiek umierał. Właściwie mógł już do tej pory umrzeć, a wtedy będzie go miała na sumieniu. Jego straszliwie spuchnięta twarz będzie odwiedzać ją w koszmarach, błagając Jezusa, żeby mu wybaczył i pytając ją oskarżycielskim tonem, dlaczego nie zadzwoniła po pomoc. W końcu ruszyła z powrotem krok po kroku w stronę oszklonych drzwi. Odsunęła powiewające firanki i weszła do środka. — Halo? — zawołała. — Jest pan tam jeszcze? Cisza. A potem nagły huk, aż podskoczyła w miejscu, zanim zdała sobie sprawę, że dobiegł z zewnątrz. Ktoś zatrzasnął furtkę. Podeszła do biurka Dicka Braithwaite'a i podniosła słuchawkę telefonu. Prawie natychmiast odezwał się w niej nosowy głos miejscowej telefonistki Lucy.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Schody na górze Huasan. Góra Huasan to góra w prowincji Shaanxi w Chinach, leżąca około 100 km na wschód od miasta Xi'an. Zaliczana jest do 5 wielkich gór taoizmu i od wieków ma duże znaczenie religijne. Góra ma 5 głównych szczytów, z których największy szczyt południowy ma 2160 metrów nad poziomem morza. Na chińską górę Huashan wiodą niezwykłe, strome i wydawałoby się niekończące się schody, nazywane nawet podniebnymi. Wydaje się, jakby prowadziły wprost do nieba między chmurami, to jednak dopiero początek. Najodważniejszych czeka dużo bardziej przerażająca trasa. Kto bowiem nie boi się otwartych przestrzeni, może przejść pewien odcinek po drewnianych, wąskich platformach przyczepionych do stromej ściany. Jedynym zabezpieczeniem są łańcuchy, do których można, a wręcz należy się przypiąć. Biegną od strony góry, więc z drugiej strony jest tylko przepaść, ciągnąca się blisko 2000 metrów w dół. Pocieszające jest to, że na końcu trasy znajduje się domek herbaciany, w którym możemy ukoić nerwy.

Welcome to the sound of darkness and

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gledicia trójcierniowa. Potocznie znana jako honey locust, to gatunek drzewa pochodzącego z Ameryki Północnej, który rośnie w wielu częściach świata. Drzewo to słynie z wyjątkowych szorstkich i ostrych cierni, które mogą osiągać do 20 cm długości, dlatego bezwzględnie nie powinno się go dotykać bez odpowiedniego zabezpieczenia. Ciernie gledici, które rosną zarówno na pniach, jak i na gałęziach, służą drzewu jako naturalna obrona przed zwierzętami, które mogłyby chcieć skorzystać z jego liści, kory lub nasion. Wskutek kontaktu z nimi można doznać poważnych ran, a nawet infekcji, jeżeli rany nie zostaną odpowiednio zdezynfekowane. Mimo że gledicia trójcierniowa posiada cechy przystosowawcze, które mogą być niebezpieczne dla człowieka, ma też wiele korzyści. Jest to gatunek odporny na warunki miejskie i susze, często sadzony jako drzewo ozdobne.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
3: Czas jest jedną z najbardziej tajemniczych i niewytłumaczalnych koncepcji, z jakimi spotykają się naukowcy. Postrzegamy go jako coś oczywistego. Przeszłość pozostaje w naszej pamięci. Teraźniejszość przecieka nam przez palce, a przyszłość jeszcze nie nadeszła. Współczesna fizyka pokazuje, że czas nie jest tak prosty, jak się wydaje. Mechanika kwantowa i teoria względności ujawniły coś przerażającego. Czas nie płynie, ale istnieje jednocześnie, a może w ogóle nie istnieje. Być może rozkłada się na kwantowe ramki jak film, a może nawet cofa się. Niektóre hipotezy są tak radykalne, że fizycy zaczynają wątpić w rzeczywistość. Jeśli są prawdziwe, nasze wyobrażenia o przeszłości, przyszłości i teraźniejszości mogą okazać się całkowicie błędne. Niektórzy fizycy twierdzą, że czas jako odrębna jednostka w ogóle nie istnieje. W fizyce klasycznej czas był uważany za wielkość absolutną. Newton był zadowolony z idei, że po prostu płynie samoczynnie. Ale mechanika kwantowa burzy to przekonanie. Cząstki zachowują się tak, jakby w ogóle nie potrzebowały czasu. Ich stan opisują funkcje falowe, które nie wskazują bieżącej minuty, sekundy ani chwili. Co więcej, eksperymenty z splątaniem kwantowym pokazują, że połączenie między cząstkami powstaje natychmiastowo, niezależnie od odległości. Sugeruje to, że znany nam upływ czasu może być jedynie ograniczeniem naszej percepcji.

a nie właściwością samego wszechświata. Jeśli czas nie jest fundamentalny, to być może jest po prostu statyczny. Zgodnie z teorią blokowego wszechświata, czas nie jest upływem, ale zamrożonym czwartym wymiarem. Ciągłość wszystkiego, co było, jest i będzie, istnieje już jednocześnie. Ale postrzegamy ją sekwencyjnie, jakbyśmy przewracali stronę książki. Einstein na początku XX wieku zasugerował, że przeszłość i przyszłość mogą istnieć równolegle z teraźniejszością. Co więcej, po śmierci swojego bliskiego przyjaciela napisał w liście, że rozróżnienie między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością jest jedynie uporczywą iluzją. Zaskoczyło cię to? Jedną z najbardziej szokujących opinii na temat problemu czasu przedstawił fizyk Carlo Rovelli w swojej pracy. Twierdzi on, że czas nie jest obiektywną rzeczywistością, ale produktem naszej świadomości. Innymi słowy, istnieje, ponieważ go postrzegamy. Wyobraź sobie wszechświat bez obserwatorów. Nie ma zegarów, nie ma nikogo, kto rejestruje wydarzenia, co oznacza, że nie ma też czasu. Pojawia się on dopiero wtedy, gdy umysł zaczyna go śledzić, pamiętając przeszłość i przewidując przyszłość. Oznacza to, że gdyby nie było świadomości, nie byłoby czasu w sensie, jaki znamy. Jeśli wszystko, co wiemy o czasie, jest iluzją, czy oznacza to, że w ogóle nie istnieje? Nie ma jeszcze ostatecznej odpowiedzi, ale jedno jest jasne. Nasze znane postrzeganie czasu jako czegoś fundamentalnego zaczyna się chwiać, jeśli jest on tylko przejawem naszego umysłu. Oznacza to, że rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona, niż nam się wydaje. Czas płynie tylko w jednym kierunku, od przeszłości do przyszłości. Rozbitej filiżanki nie da się złożyć z powrotem. Starzenia się ciała nie da się cofnąć. Gwiazdy nieuchronnie wypalają się, pozostawiając po sobie martwe szczątki. Jest to strzałka czasu łącząca wydarzenia w ścisłej kolejności. Ale co jeśli czas ma nie jedną, ale dwie strzałki, a druga jest skierowana w przeszłość? Z naukowego punktu widzenia przyczyną jednokierunkowości czasu jest entropia, miara nieuporządkowania systemu. Druga zasada termodynamiki mówi, że entropia zawsze wzrasta. Kostka lodu topnieje, z czasem pokoje stają się nieuporządkowane, a stare rzeczy się psują. To właśnie wzrost nieuporządkowania wyznacza kierunek czasu. Ale tu pojawia się problem. Jeśli spojrzymy na podstawowe prawa fizyki, takie jak równania Newtona, równania Maxwella, a nawet mechanika kwantowa, stwierdzimy, że nie zabraniają one czasu płynąć w przeciwnym kierunku. Dlaczego więc nie widzimy rzeczywistości, w której entropia maleje, a wydarzenia przebiegają w przeciwnym kierunku? Fizyka przeprowadziła już eksperymenty pokazujące, że w mikroswiecie czas nie płynie tak ściśle do przodu, jak w makroswiecie. Na przykład proces kwantowy może przebiegać jednocześnie w obu kierunkach. W 2022 roku naukowcy z Oxfordu i Wiednia wykazali, że cząstki kwantowe mogą poruszać się zarówno do przodu, jak i do tyłu w czasie. Antymateria i jej związek z przeszłością w równaniach mechaniki kwantowej. Antymateria zachowuje się tak, jakby poruszała się wstecz w czasie. Niektórzy fizycy uważają nawet, że antycząstki są po prostu zwykłymi cząstkami poruszającymi się wstecz w czasie. Te dziwne zjawiska mogą oznaczać, że czas wcale nie jest sztywno ukierunkowany, ale że jego przepływ zależy od obserwatora i warunków. Czy można cofnąć czas? Teoretycznie tak. W 2019 roku fizycy przeprowadzili eksperyment kwantowy, w którym za pomocą komputera kwantowego udało im się odwrócić proces w czasie. Wymusili oni powrót cząstek do przeszłości, jakby nacisnęli przycisk cofnij. Chociaż eksperyment przeprowadzono na poziomie cząstek mikroskopijnych, sugeruje on, że odwrócenie czasu nie jest niemożliwe. Jeśli cząstki w świecie kwantowym mogą powrócić do przeszłości, to być może w pewnych warunkach świat makroskopowy podlega tym samym prawom. Jeśli czas może cofać się, nie jest niemożliwe, że możliwe są również podróże w czasie. Niektóre teorie, w tym teorie Kippa-Thorna, sugerują, że krzywizna czasoprzestrzeni może prowadzić do powstania pętli czasowych, dzięki którym można podróżować do przeszłości. Jednak w tym miejscu pojawia się paradoks przyczynowości. Co by się stało, gdybyś cofnął się w czasie i zapobiegł własnym narodzinom? Fizycy proponują różne rozwiązania tego problemu, takie jak teoria samospójności historii. Wniosek. A co, jeśli po prostu nie zauważamy drugiej strzałki?
Być może w odległych regionach wszechświata czas naprawdę płynie wstecz, a może na poziomie kwantowym rzeczywistości istnieje ukryta symetria, która pozwala czasowi poruszać się w obu kierunkach. Jesteśmy przyzwyczajeni do postrzegania tylko jednej strony rzeczywistości, ale to nie oznacza, że druga strzałka czasu nie istnieje. Co by było, gdyby czas nie był nieskończoną linią rozciągającą się w przyszłość, ale pętlą, która nieustannie się powtarza? Wyobraź sobie, że wszechświat nie porusza się od początku do końca, ale cyklicznie doświadcza tych samych wydarzeń w kółko. Hipoteza pętli czasowej sugeruje, że rzeczywistość nie jest liniowa, ale cykliczna. Oznacza to, że wszechświat może powstawać, rozwijać się i umierać w nieskończoność, a następnie powracać do swojego pierwotnego stanu. Ale co powoduje jego reset? Niektóre modele kosmologiczne sugerują, że Wielki Wybuch nie był jednorazowym wydarzeniem, ale raczej kolejnym cyklem w serii. Na przykład teoria Wielkiego Odbicia zakłada, że wszechświat najpierw się rozszerza, następnie kurczy do punktu krytycznego, a następnie ponownie eksploduje, rozpoczynając nowy cykl. Niektóre modele kwantowe sugerują, że czasoprzestrzeń może tworzyć pętle na poziomie fundamentalnym, tworząc zamknięte krzywe czasopodobne. Jeśli tak jest, to wszyscy przeżyliśmy to życie nieskończoną liczbę razy i przeżyjemy je ponownie. Jeśli czas naprawdę tworzy pętle, może to oznaczać, że przyszłość jest już z góry określona, ponieważ wpływa na przeszłość. Okazuje się, że twoja dzisiejsza decyzja była już uwarunkowana wydarzeniami z przyszłości. Na poziomie kwantowym zaobserwowano już coś podobnego, na przykład w eksperymencie opóźnionego wyboru Johna Wheelera. Pokazuje on, że cząstka może zdecydować, jak się zachowa na podstawie przyszłych obserwacji. To nasuwa pytanie. Czy nasz wszechświat może znajdować się w podobnej pętli przyczynowości? Teoretyczne modele zamkniętych krzywych czasopodobnych sugerują, że niektóre części wszechświata mogą istnieć w ciągłym powtarzaniu się, gdzie przeszłość i przyszłość są od siebie zależne. Jeśli tak, to nie żyjemy tylko w świecie przyczyny i skutku. Istniejemy w skoordynowanej pętli czasowej, w której przyszłość już wpływa na przeszłość. A co jeśli naprawdę utknęliśmy w pętli? Niektórzy fizycy idą jeszcze dalej i sugerują, że nie tylko wszechświat jako całość, ale także sama struktura czasu może być cykliczna. Oznacza to, że po załamaniu się czasoprzestrzeni może ona ponownie rozpocząć się z tymi samymi prawami fizyki. Ale czy istnieje jakieś wyjście? Czy też w nieskończoność powtarzamy ten sam scenariusz? Być może nawet tego nie zauważamy, ponieważ za każdym razem zapominamy o poprzednich cyklach. Krótko mówiąc, jeśli teoria jest słuszna, to wszystko, co kiedykolwiek się wydarzyło, będzie się powtarzać w nieskończoność. Nie ma punktu końcowego, nie ma ostatecznej przyszłości. Wszechświat może być nie tylko ogromny, ale także nieskończenie powtarzalny, jak zepsuta płyta. A co jeśli czas jest niczym więcej niż efektem ubocznym fluktuacji kwantowych powstających na najgłębszym poziomie rzeczywistości? Fizycy sugerują, że czas może wcale nie być ciągłym przepływem, ale może pojawiać się i znikać w chaotycznym tańcu piany kwantowej. Kiedy schodzimy do najmniejszych skal, do świata mniejszego niż atomy, mniejszym niż protony, a nawet mniejszym niż kwarki, wkraczamy w sferę grawitacji kwantowej. Tutaj czasoprzestrzeń nie jest już gładka, jak w fizyce klasycznej, ale jest kipiącym, chaotycznym oceanem mikroskopijnych fluktuacji przewidzianych przez Johna Wheelera. Ta kwantowa piana składa się z maleńkich bąbelków czasoprzestrzeni, które pojawiają się i znikają losowo. Obowiązują tu zasady mechaniki kwantowej, a jedną z najbardziej szokujących konsekwencji jest to, że czas może nie być ciągły, ale dyskretny. Zwykłe wyobrażenie czasu jako rzeki może być błędne. Fizycy rozważają modele, w których czas nie jest płynnym przepływem, ale serią zdarzeń kwantowych zachodzących na tle piany kwantowej. Niektóre hipotezy sugerują, że czas może pojawiać się i znikać w najmniejszych skalach, a my postrzegamy go jako ciągły tylko z naszego makroskopowego punktu widzenia. Przyczynowość, czyli to, dlaczego coś się dzieje, może być jedynie zjawiskiem probabilistycznym wynikającym ze złożonej interakcji fluktuacji kwantowych. W najgłębszym sensie czas może w ogóle nie istnieć. Istnieją tylko chaotyczne zmiany, które interpretujemy jako upływ czasu. Chociaż nie jest jeszcze możliwe bezpośrednie zmierzenie piany kwantowej,
istnieją już pośrednie dowody jej istnienia. Na przykład obserwacje promieni kosmicznych wykazały, że podczas przemieszczania się na duże odległości we Wszechświecie zachowują się one tak, jakby zderzały się z mikroskopijnymi fluktuacjami czasoprzestrzeni. Badania w ramach pętlowej grawitacji kwantowej pokazują, że czas może być kwantowy, to znaczy składać się z oddzielnych kwantów, najmniejszych niepodzielnych jednostek. Okazuje się, że jeśli czas rodzi się z piany kwantowej, to w sensie fundamentalnym może w ogóle nie istnieć. Oznacza to, że sama koncepcja przeszłości, teraźniejszości i przyszłości jest jedynie wygodną interpretacją chaotycznych procesów kwantowych. Być może więc czas nie jest rzeczywistością, a po prostu jedną z najbardziej złożonych iluzji. Wyobraźmy sobie, że każdy nasz wybór nie tylko zmienia przyszłość, ale tworzy nowy wszechświat, w którym rozgrywają się wydarzenia. Idea ta znana jest jako interpretacja wielu światów mechaniki kwantowej i jeśli jest prawdziwa, to czas może nie być podstawową jednostką, ale po prostu efektem obserwatora przeskakującego między alternatywnymi światami. W fizyce klasycznej przyszłość wydaje się jasno określona. Jeśli znamy warunki początkowe systemu, możemy przewidzieć, co się wydarzy. Jednak w świecie kwantowym wszystko jest inne. Panuje tu zasada superpozycji, zgodnie z którą cząstki mogą istnieć w kilku stanach jednocześnie. Interpretacja wielu światów zaproponowana przez Hugh Everetta w 1957 roku głosi, że wszystkie możliwe wyniki wydarzeń faktycznie mają miejsce, ale w równoległych wszechświatach. Na przykład, jeśli rzucisz monetą w jednym wszechświecie, wypadnie orzeł, a w innym reszka. Oba wyniki są prawdziwe, ale każdy z nich istnieje w swoim własnym świecie. Normalny upływ czasu może być po prostu naszą interpretacją tego, jak przechodzimy sekwencyjnie z jednego świata do drugiego. Każda chwila jest punktem rozgałęzienia. Nasza świadomość postrzega sekwencję przejść między alternatywnymi rzeczywistościami jako ruch do przodu w czasie. Ta idea wyjaśnia jednocześnie kilka tajemnic. Dlaczego przyszłość jest nieokreślona, podczas gdy przeszłość jest stała? Ponieważ przeszłość jest zbiorem rozgałęzień, które zostały już przebyte, podczas gdy przyszłość jest nieskończonym zbiorem możliwych opcji. Dlaczego nigdy nie widzimy skutków superpozycji kwantowej w życiu codziennym? Być może dlatego, że każda możliwa superpozycja po prostu przechodzi do swojego własnego wszechświata. Dlaczego czas ma jeden kierunek? Nasza świadomość porusza się tylko wzdłuż tych rozgałęzień, w których obserwuje się logiczną przyczynowość, podczas gdy inne pozostają poza progiem percepcji. Współczesne badania sugerują, że interpretacja wieloświata może nie być tylko argumentem filozoficznym. W 2022 roku grupa fizyków zaproponowała eksperyment, który mógłby dostarczyć bezpośrednich dowodów na istnienie alternatywnych rzeczywistości na poziomie kwantowym. Jeśli okaże się, że każda decyzja kwantowa naprawdę tworzy nową gałąź rzeczywistości, stanie się jasne, że czas nie jest obiektywnym parametrem, ale subiektywnym postrzeganiem przejść między światami. Przeszłość i przyszłość współistnieją jednocześnie. My po prostu postrzegamy tylko jedną z możliwych sekwencji wydarzeń. Nasza świadomość może być procesem kwantowym, który przeskakuje między różnymi gałęziami rzeczywistości, tworząc iluzję ruchu do przodu. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli czas jest tylko iluzją zrodzoną z nieskończonego rozwoju wszechświata, to przeszłość, teraźniejszość i przyszłość istnieją jednocześnie. Po prostu w różnych światach nie poruszamy się wzdłuż rzeki czasu, ale raczej przez kwantowy labirynt, w którym każdy krok tworzy nową ścieżkę. Fizyka wielokrotnie dowodzi, że nasze rozumienie czasu może być głęboko błędne. Pięć najbardziej przerażających teorii dotyczących czasu kwantowego, które rozważaliśmy, pokazuje, że rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona i tajemnicza, niż nam się wydaje. Ostatecznie więc czas może być tylko iluzją, wygodną konstrukcją, która pomaga nam postrzegać rzeczywistość, ale nie istnieje obiektywnie. Może poruszać się w obu kierunkach lub, że tak powiem, zygzakować, tworząc cykle niekończących się powtórzeń. Piana kwantowa jest w stanie zrodzić czas, a u jej podstaw mogą leżeć chaotyczne fluktuacje kwantowe. Interpretacja wieloświata sugeruje, że czas jest jedynie efektem przejścia między nieskończonymi alternatywnymi rzeczywistościami.
Być może żyjemy w świecie, w którym przeszłość, teraźniejszość i przyszłość jako takie po prostu nie istnieją. Istnieją tylko warstwy rzeczywistości, przez które się poruszamy, tworząc iluzję czasu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Marusia Aganiok i mam przyjemność przedstawić Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół The Police. W 2006 roku opublikowany został film dokumentalny Everyone Stares, The Police Inside Out w reżyserii Stewarta Copelanda, nakręcony na taśmie Super 8 mm podczas prób i koncertów zespołu pod koniec lat 70. Również w 2006 roku Andy Summers wydał swoją autobiografię zatytułowaną One Train Later, którą z pomocą reżysera Lorena Łazina i producenta Nicolasa Cagea zamierzał przekształcić w film dokumentalny gotowy w 2009 roku. Tymczasem Sting kontynuuje całkiem udaną karierę solową. Na początku 2007 roku pojawiły się informacje, iż trio się reaktywuje i odbędzie trasę koncertową, aby uczcić 30. rocznicę powstania zespołu. Z tej okazji wytwórnia A&M postanowiła także wydać reedycję płyt grupy oraz kilkupłytowego albumu z niepublikowanymi wcześniej utworami. 22 stycznia magazyn Sideline zamieścił informację na temat występu grupy podczas rozdania nagród Grammy, dodając, iż zespół zagra Roxanne. Informacje te wkrótce się potwierdziły. Magazyn dodał również, że grupa przygotowuje się także do światowej trasy koncertowej. Informacje te potwierdził magazyn Billboard, cytując wypowiedź Andy'ego Summersa z 2006 roku na temat działalności zespołu. 11 lutego 2007 roku The Police wystąpili podczas 49. gali rozdania nagród Grammy w Los Angeles, zapowiadając przed wykonaniem: Roxanne, nazywamy się The Police i wróciliśmy. Dzień później zespół wystąpił w klubie Whiskey A Go-Go w Hollywood dla 20 osób zarejestrowanych na stronie sting.com. Przed występem odbyła się konferencja prasowa, podczas której muzycy oficjalnie potwierdzili powrót na scenę. Trasa The Police Reunion Tour rozpoczęła się 28 maja w Vancouver, gdzie The Police zagrało dla 22 tysięcy osób, jednak Stewart Copeland ocenił występ jako niewiarygodnie słaby. Uderzyłem w gong w złym momencie i wielkie, pompatyczne otwarcie imprezy zmieniło się w niewypał. Zwykle potrzeba 4-5 koncertów, żeby zaliczyć klapę. Ale my jesteśmy The Police, więc jak zawsze trochę wyprzedzamy harmonogram. Koncerty w Ameryce Północnej trwały do 5 sierpnia, a następnie od 29 sierpnia w Europie. Pod koniec października zespół powrócił do Ameryki Północnej, następnie dał 5 koncertów w Ameryce Południowej. W 2008 roku grupa odwiedziła Australię, Azję oraz Hawaje. Od maja The Police ponownie występowali w Ameryce Północnej, Europie oraz finalnie w Stanach Zjednoczonych. Największy koncert trasy odbył się w Dublinie, gdzie muzycy wystąpili dla 82 tysięcy fanów. Dzięki trasie koncertowej zarobili ponad 210 milionów dolarów. Dziś posłuchamy płyty z roku 1981 Ghost in the Machine. Oto lista utworów. Spirits in the Material World. Every Little Thing She Does Is Magic. Invisible Sun. Hungry For You, Yaurey Stoujour's Fame The Toy. Demolition Man. Too Much Information. Rehumanize Yourself. One World, Not Three. Omega Man. Secret Journey. I na koniec Darkness. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówiła Marusia Aganiok.

ruchu codzienności, za przyzwoleniem Belwederu. A ja nie jestem patriotą, nie

0: utrzymaniu!
1: Właśnie, jakby było 7 minut, to jeszcze proszę raz dawać znaki i sygnały.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Historia loterii Eurojackpot w Polsce zanotowała swój najbardziej spektakularny moment, gdy szczęśliwy gracz z powiatu krotoszyńskiego wygrał rekordową sumę 213 milionów złotych. To wydarzenie miało miejsce 12 sierpnia 2022 roku i od tamtej pory pozostaje największą wygraną w historii polskich gier liczbowych. Szczęśliwy kupon został zakupiony w niewielkiej miejscowości w powiecie krotoszyńskim, choć tożsamość zwycięzcy pozostaje anonimowa, jego historia stała się symbolem marzeń o nagłym i niewyobrażalnym bogactwie. Wygrana ta była częścią międzynarodowej loterii Eurojackpot, która gromadzi graczy z 18 europejskich krajów, oferując gigantyczne pule nagród. Prawidłowe wytypowanie wszystkich 7 liczb zapewniło zwycięzcy astronomiczną wygraną. Sumę 213 milionów złotych można porównać do największych wygranych na świecie, choć globalne rekordy sięgają znacznie wyższych kwot. Na przykład w Stanach Zjednoczonych rekordowa wygrana w loterii Powerball wyniosła 1,5 miliarda dolarów, czyli niemal 7 miliardów złotych. I została podzielona między 3 zwycięzców w styczniu 2016. W Europie natomiast najwyższa wygrana to wygrana w loterii EuroMillions 204 miliony euro, które trafiły do jednego szczęśliwca z Wielkiej Brytanii w 2011 roku. W Polsce wygrana 213 milionów złotych w Eurojackpot jest wydarzeniem historycznym, które na długo pozostanie w pamięci fanów gier liczbowych. Ogromna kwota wygranej przewyższa nawet wcześniejsze rekordy w polskich loteriach, takich jak Lotto, gdzie najwyższa wygrana wynosiła do tej pory 36 milionów złotych.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Lobotomia.

Pomnik nosa. Wobec choroby wszyscy są równi, ale wobec zdrowia już niekoniecznie. Reakcje tak na przebieg choroby, jak i wyzdrowienia bywają bardzo różne. I zależy to od wielu różnych czynników. A jeżeli się zbiegnie wielkie ego z olbrzymią kasą, jeżeli jest się najbogatszym w całej okolicy i nie wiadomo co większe, ego, majątek czy kompleksy i przekonania o własnej wyjątkowości i co gorsza, absolutna pewność, że wszyscy owo przekonanie podzielają, wdzięczny pacjent. Samo w sobie jest czymś złym. Odruch wdzięczności za tak cenne, a niewymierne zjawisko jak zdrowie? Owa wdzięczność przybiera różne formy. Od serdecznych, pełnych szacunku, pozdrowień za każdym razem, do kwiatów, alkoholi czy różnych gadżetów, w zależności od posiadanych zasobów i pomysłowości. Ten pacjent nosił wszystkie cechy najbardziej upierdliwego ozdrowieńca. Zresztą, jakiego znowu ozdrowieńca? Ordynator kazał go położyć, bo to jakiś sponsor i znajomek. Owszem, był przeziębiony. Owszem, miał spory katar. Ale to się nigdy nie kwalifikowało do szpitala. Z większymi dolegliwościami ludzie chodzą do pracy. I teraz, na pamiątkę cudownego ozdrowienia, wyrwania go z paszczy straszliwej, śmiertelnej choroby, czyli pokonania epickiego kataru, postanowił upamiętnić swoje cierpienie i naszą bohaterską postawę. Wyglądam przez okno. Pomnik sięgający wyżej pierwszego piętra. Bardzo naturalistycznie oddany nos. Wycelowany rozwartymi nozdrzami prosto w okna szpitala. Oczywiście nie jest to jakiś przypadkowy, to jego nos. Zapewne pozował z wielką ochotą. Widać skrzywioną przegrodę, kilka pryszczy, no teraz wielkości arbuza, i czepiający się, sklejający włosy śluz. Cała bryła jakby wynurzała się z dość udatnie oddanego gluta. Pomnik naszego poświęcenia i jego bohaterskiej postawy, gdy wychodził ze śmiertelnego kataru, potomnym ku pamięci. Ale bardziej niż ów gargantuiczny, zasmarkany nos, martwiło mnie coś innego. Ów cudownie wyleczony fundator miał konkurenta. Zawsze i w każdej dziedzinie ścigającego się z nim na wielkość, ilość i rozmach wszystkiego, co zrobił poprzednik. Ten jego adwersarz leżał teraz u proktologa i cieszył się pozbyciem hemoroidów.

inwokacja do świętego Bernarda, patrona mężczyzn. Świat schodzi na psy, to wam powiem. Chociaż nie. Psy też jakieś swoje świętości mają. Pana nie ugryzie, suki, ani szczeniaka, chociaż teraz to takie mutanty robią, że wszystko zeżry. Świat schodzi na koty, świnie? Nie wiem. Tyle tylko, że źle. No, może komuś dobrze, bo równowaga musi być. Jak komuś źle, to innemu dobrze. Było tak, że nie mogłem narzekać. Taki czas, że mnie było dobrze. Myślę sobie, komu wtedy było źle? Zawsze tak się starałem żyć, tak w życiu postępować, żeby drugiego nie krzywdzić. Dlatego taki sobie zawód wybrałem. Zawód? Może to za dużo powiedziane. Murarz, tokarz, nauczyciel, to jest zawód. Aptekarz, lekarz, nawet dmuchacz szkła, nawet hycyl. O, kucharz, to jest zawód. Policjant, tak żeby się na czymś znać. Meteorolog na przykład. I każdy patrona ma. Ale handlarz dewocjonaliami? Co to za zawód? No, ja wiem, że trzeba się znać na świętych, ale to przecie każdy katolik powinien na to zawód jakiś? No, na handlu trochę, ale to w takim razie mógłbym handlować bananami albo rajtkami, więc z zawodu jestem kim? I patrona też żadnego nie mam. Toż nawet taki wytwórca gwoździ ma patrona, święty Chlodwald, albo tacy wikliniarze. 5 patronów mają. No, ja rozumiem, że żołnierze, adwokaci, matki, ale wikliniarze? Cóż takiego im się dzieje, że tyle pomocy im trzeba? Nawet złodzieje mają swojego patrona, święty Dyzma. Swoją drogą, jak to jest? To już 7 nie kradnie i nie obowiązuje? I patrona im jeszcze dodali? A święty Leonard ma przed złodziejami bronić, to jak? Święci monetą rzucają? Kłócą się? Zastanawiam się, czy mordercy i gwałciciele też patrona mają. A handlarz dewocjonaliami nie ma. Takie tam rozważania sfrustrowanego handlowca przy pakowaniu towaru. Świat schodzi na manowce. Oczywiście patrzę na to przez swoje szkiełko. Mnie jest coraz gorzej. Bywało źle. Bywało, że nie sprzedałem nic, a zaraz potem na drugim odpuście czy innym święcie parafii odbiłem to sobie 2 razy. A teraz? To co innego. Nie ma dużych strat. Nie ma cudownych dni. Jest po prostu gorzej i gorzej. Psiej i psiej. Kociej i kociej. I coraz mniej. Święci to teraz też nielekko mają. Co i róż im obowiązków dopisują, że zajmują się potem dziedzinami od sasa do lasa, a i z duchem czasów trzeba zdążyć. Czy taka święta Joanna d'Arc albo święta Łucja wiedziały, że będą patronkami pracowników radia, telewizji i telekomunikacji lub czasopism? Jest nawet święty informatyków. Można było dodać obowiązków patronowi matematyków, świętemu Anatolowi, ale nie. Dołożyli komuś od chorób gardła, wikliniarzy, podróżników i malarzy. Czy ja wierzę? Wierzę, no. Gdybym nie wierzył, to zostałbym, bo ja wiem, tokarzem? Frezerem? Czy frezer może nie wierzyć? No tak, ale on nie wyznaje frezarki. Czy ja wierzę? To chyba nie ma nic do rzeczy. Sam już nie wiem. Czy mógłbym sprzedawać amulety?
Może niskie błyskotki kości, czy kamyczki i pióra? Albo indiańskie? Kiedyś córka mi przywiozła, byli na wymianie młodzieżowej gdzieś w Meksyku, czy gdzieś tam, Matka Boska de Guadalupe, czy jakiś Titi Kuku tamtam, że wymówić nie sposób. I oni w to wierzą. Równocześnie. I dobrze im, choć bieda. Znaczy, co to właściwie znaczy? Że jakieś porozumienie między Titi Kukiem a matką et consortes? I Matka Boska niepodobna do naszej i ten tam wężu jakiś tam z piórami de Guadalupe. Brzmi jak ujci w upę. Opowiadała im, że u nas jest Ostrobramska albo Częstochowska. Nikt nie umiał wymówić. Mówili, że to na pewno pogańskie, bo w nieludzkim języku. Albo że Słowianie to jeszcze bożki po lasach. Głupcy, durnie, poganie. W kościele nie była. Mówi, że z daleka widziała, ładny i że tłum, ale wycieczka na plażę chciała i do dyskoteki. No to poszli. Kupiła mi tylko na targu tą Guadalupe i Titi Kukę. A ten... Kurwa, nigdy się chyba tego nie nauczę. Mówiła, że przy umieraniu lżej jest, jak się na niego patrzy. Pamiętam. Pamiętam, jak żona umierała. No, chora była już długo. A jak już było wiadomo, że albo cud, albo kwestia miesięcy, no to dalejże ofiarować i modlić do patrona chorych świętego Walentego, ale było coraz gorzej i gorzej. I wiadomo już było, męczyła się bardzo. Wykleiłem pokój świętą Małgorzatą od dobrej śmierci, później świętą Barbarą od dobrej śmierci. Nie patrzyłem na koszta i co? I nic, odeszła, zmarła. Tyle, że jak córka przyniosła tą figurkę tego Titi Kuku, to tak na nią spojrzała, westchnęła jakby lżej i odeszła. Uśmiechnięta. Pogrzeb wypadł akurat w święto, ale niezręcznie było wystawiać stoisko w dniu pogrzebu własnej żony. Wszyscy zarobili. Handlarze świeczek, zniczy, kwiatków, obrazków, tylko nie ja. Ale syn czy córka przyjdzie z wyciągniętą ręką. Ale później przez chyba 3 miesiące miałem taki ruch, że kupowałem od konkurencji towar po paskarskich cenach i jeszcze zarabiałem. Zupełnie jakby ktoś nade mną czuwał. Święty Filip? Żona? Oj, a nie była święta. No, nie żebym narzekał. Ach. Nie do wiary. Sam się śmiałem, ale wiem, że niektórym nie jest do śmiechu. Jest taki święty Gumar, patron wspomożyciel posiadających złośliwe żony. I przez te 3 miesiące to miałem taki obrót, w sam raz wystarczyło na studia syna. Ale sama śmierć, to co to w takim razie? To święty Walenty bez mocy? Bez jaj? To święta Małgorzata nie działa? Nie ma takiej mocy, jak jej przypisują? Jak oficjalnie Kościół szepce? A święta Barbara, a Filomena też bez mocy? To ile muszę tych obrazków nakleić, żeby zadziałało? 100? 1000? Milion? Jakbym miał milion wykleić, to bym jej takiego lekarza sprawił, żeby nie umarła. To co to za święta? Aha, ta modlitwa. To ile ma być tych modlących? 100? 1000? Milion? Bo modlimy się wszystkie, co nas w tym pokoju wytapetowanym w Małgorzatej Barbarze było. Może źle my się modlili? Obiecałem panu 10. część zarobku. Co przy dzisiejszych kosztach, opłaty za stoisko, kasa dla proboszcza, dojazd, już mnie stawia na granicę opłacalności. To znaczy, że mało daję? No przecież nie mogę więcej. To mam zamknąć interes? I co bym robił? No? Myślałem o tym. Nic nie wymyśliłem. Nie żebym był jakiś lelawy. Mogę się chwycić każdej roboty. Ale co? Nawet rowy mogę kopać. Jeszcze siły coś zostało. Ale nie o to chodzi. To mam tak odejść? Uciec? Ludzie mnie znają.
wiedzą, że jak kupią u mnie Antoniego, to nie jest podróba. Że jak im mówię, że te różańce papież pobłogosławił, to pobłogosławił. Nie to, co dzisiejsi włosy ulizane, kamizelka czy kurtka ze skóry, BMW, ma parę interesów, stoisko z owocami, udział w sklepie z narzędziami, ciuchy, jeszcze tu interes zwiększył, no to wchodzi. Młody ksiądz, młody handlowiec, nowa mowa, nowa komóra. Łatwo się dogadują i dla mnie albo już nie ma miejsca, albo gdzieś tam z tyłu za watą cukrową i innym gównem. Albo to moi święci gorsi z tej samej hurtowni, tylko sprzedaje jakaś pudrowana lalka, co nie odróżnia świętych, a i Madonny i się też mylą. Ale przeczytał pierdolony skrypt z encykliki i młodemu księdzu szczęka opadł, aż taki pobożny biznesmen, a jeszcze procent obiecał. Ach, młode wilki. Na początku to ja przecież na własnych plecach. Torby, plecaki, polowe łóżko, święty Akwilin, patron tragarzy. Na początku z żoną, a później jak przyszły dzieci. No i zostawiła mnie z tym całym kranem. No, córka niby dorosła, syn na studiach. Człowiek tak całe życie nie miał czasu pomyśleć o sobie, że jakaś emerytura, renta. Nie chcę liczyć na łaskę. W sumie mógłbym, ale wiem, że im nie lekko. Syn buduje dom. Dzieciak w drodze. Będę dziadkiem. No to co ja mu będę głowę zawracał? Córka gdzieś w świecie. Dzwoni tak raz na miesiąc. Pyta, jak u mnie. A jak może być u mnie? Pusty dom. Pudła z obrazkami. Chińskie zupki i góra brudnych garów. A, ale nie mówię. Mówię, że spoko, że okej, że niby jestem na fali, że używam takich słów, które sugerują. Czasem obawiam się, że gdybym zaczął mówić, co jest naprawdę, pewnie by nie usłyszała. Opowiedziałaby mi kolejną historię z innego końca świata i jak ma na imię kolejny mąż czy chłopak. Nie tak ich uczyłem. Uczyłem? A właściwie kiedy? Kiedy szliśmy całą rodziną do kościoła i chciałem zwalić całą moralną historię na księdza w kazaniu, którego sam nie słuchałem? Na Pana Boga? Na szkołę? Żonę? Te kilka chwil, kiedy przypominałem sobie, że mam dzieci i o najdziwniejszej porze wzywałem je do siebie, czy to z łóżka, czy z zabawy i natchnionym głosem pieprzyłem jakieś prawdy objawione? Patrzyły na mnie przerażone, potem znudzone, a później traktowały to jako folklor, przedrzeźniając, wykręcając, naśladując ton. Świat schodzi. Świat schodzi na, nie wiem co, na dół? Jakoś tak. Taki święty Stanisław Kostka miał pomóc w wychowaniu dzieci, a święty Józef, patron domowego ogniska. Mam to jakie ognisko? Mam. Mikrofalówkę. Na święta sobie umyśliłem, że się zbierzemy. Choinkę i postawy do samego nieba. Prezentów naszykuję, opłatek i karp. Nawet barszcz sam zakisiłem. Syn z synową mieli wycieczkę do Egiptu wykupioną, bo nie lubią jak im zimno. I nie mogą odmówić, bo bardzo droga. Oczywiście wpadną gdzieś na początku grudnia, złożą życzenia. A córka powiedziała, że to złe święto jest, że patriarchalna opresja kobiet, że męski kult i że jedzie uświadamiać południowoamerykańskie kobiety, jak bardzo są nieszczęśliwe. No i całuski oczywiście, i że teraz to jest z Hermanem. Jaka opresja? Matki? Że gotuje, piecze i szczęśliwa jak ma wszystkich w domu? A ja co wtedy w ramach tej opresji? Ha? Harowałem na dwa etaty, prócz obrazków, żeby na święta było, żeby na ferie wyjechać mogli. Hej, święty Stanisław Kostka, święty Józef, macie coś do powiedzenia? Halo? Tak, wiem. To tak jakby zwalić na kogoś odpowiedzialność za własne błędy i niedociągnięcia. Jakby scedować na kogoś własne obowiązki.
Ale przecież nie zrzucałem na frezera obowiązków wychowania dzieci czy dmuchania w rodzinny ogień, tylko prosiłem o to w nieustannej modlitwie świętego Józefa. To co? Nieświęty? Kłamie? Żartuje sobie? Toż chyba na tym to polega, by z czystym sercem, z modlitwą zawierzyć świętemu od konkretnej sytuacji. To ile miałem nosić obrazków? 100? 1000? Milion? Wiem. Jak był rozkaz szefa, to i święty nie poradzi. Decyzja wyżej, poza nim. Rozumiem. Tylko po co w takim razie cała szopka z wstawiennictwem, z patronatem? Przecież nie mają wpływu na decyzję, więc po co ta cała heca ze świętymi? Mogę go szanować, że umarł za ideę, że żył godny, a bo to ja źle żyję, ale przypisywać mu moce? W windzie jest taki guzik opisany, że alarm. Że w razie gdyby, no to go cisnąć i przyjedzie archanioł na białym koniu, rozegna chmury, złe myśli i problemy. Z windy uwolni. Nie ma połączenia z żadną centralą. Sprawdzałem. Ten guzik jest po to, by w chwili awarii mieć co robić. Byś miał namiastkę wrażenia, że coś możesz, coś robić. Gdzieś w maszynowni brzęczy cichy dzwonek. Tyle. Ale maszynownia pusta od lat. Pan zachodzi do niej nieczęsto i niechętnie. Całe życie naciskałem guziczek alarmu. Rozumiem, że pan się zniecierpliwił. Głupie gadanie. Czasem się tak rozklejam. Jest po prostu ciężko. Tylko tak czasem pomodlę się, pożalę do świętego Bernarda z Badeni, patrona mężczyzn. Ten ulizaniec z BMW zamawia w Chinach kontener matek boskich po ćwierć grosza za sztukę. To transport go wynosi tyle, co sam towar. No to jak go mam przebić, jak kupuję w hurtowni? Świat schodzi. Nawet nie to. Błądzi. Wchodzą nowi święci z terminem przydatności, chociaż też bez gwarancji. Takiemu ulizańcowi wszystko jedno. Jak mu te matki boskie nie zejdą, to odda na złom. A ja co? Co mam z tym zrobić? 300 Chrystusów kupiłem. Żaden się nie sprzedał.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gaśnica dźwiękowa. To, co początkowo brzmi jak zabawka na imprezę, może w rzeczywistości być przełomowe. Przenośny głośnik, który można wykorzystać do gaszenia pożarów. Tak, dobrze usłyszeliście. Zamiast gasić płomienie wodą lub chemikaliami, ten wynalazek wykorzystuje bas. Ten sprytny pomysł pochodzi od dwóch studentów inżynierii z George Mason University w Virginii. Zanim gaśnica dźwiękowa mogła zostać zaprezentowana publicznie, potrzebna była odrobina cierpliwości. W trakcie serii testów Seth Robertson i Wyatt Tran odkryli, że wysokie częstotliwości pozostawiają ogień zimny lub gorący. Z drugiej strony niskie częstotliwości dźwięku są idealne do pokonywania płomieni. Podstawowa idea użycia dźwięku do gaszenia pożarów nie jest nowa, ale Tran i Robertson jako pierwsi przekształcili teorię w praktykę. W przeciwieństwie do konwencjonalnych skrzynek, fale dźwiękowe nie są rozpraszane, lecz kierowane w określonym kierunku. Fale dźwiękowe mają...
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Mówi na nic.

Dzień dobry, wieczór. Witajcie w nowej audycji w Radio Odzew pod nazwą Święta Propaganda, przy mikrofonie Wojtek. Czego można się spodziewać po audycji? Przede wszystkim nowych rzeczy, nowych nagrań, nowych zespołów. Zawsze uważam, że warto wiedzieć, co się nowego dzieje, co powstało, kto gra. A jeżeli niekoniecznie nowe zespoły, to na pewno jakieś nowe nagrania. Wszystko w rejonach hardcore punk, DIY. Od czasu do czasu, tak myślę, taki plan przynajmniej na dzisiaj, przerywane muzyką eksperymentalno-jazzową i jakieś tam rejony, też z jakiejś, umówmy się, undergroundowej sceny jazzowej. Takiej muzyki po prostu słucham po robocie. Przywitał Was zespół Zero Again w piosence Bootlicka. Zespół Zero Again może być już niektórym znany, wydali swoją pierwszą płytę A Deep Appreciation of Suffering w Sanctus Propaganda. Nagranie, którego wysłuchaliście, to nagranie demo na drugą płytę, absolutnie nigdzie nie grane i trzymane w szufladzie. Zespół sobie nagrał te rzeczy, żeby zobaczyć, jak to wszystko brzmi, jak to się zgrywa i żeby wybrać najlepsze numery na płytę. Płytę będą nagrywać jesienią. Druga płyta zostanie również wydana w Sanctus Propaganda. Zero Again można złapać na żywo 17 sierpnia na Adzie Puławskiej w Warszawie razem z Karą. Dzień później, 18 sierpnia na festiwalu Alerta. Posłuchajmy drugiej piosenki z tego demo. Ona nazywa się Border Control.

Zero Again z Bristolu. Pierwsza piosenka, jaka otworzyła tą audycję, to Bootlicker. Druga, Border Control. Obie świeże nagrania z demo na drugą płytę. Zespół Zero Again to czterech ziomków, wydaje mi się, z paru znanych dla was zespołów. Glenn, perkusista z zespołu Grand Collapse, który niestety już nie istnieje. Dina, wokalista chociażby w zespole Regret. Paul Payne, gitarzysta na przykład Social Experiment albo System of Slaves. Oraz Ian Glasper, chyba najbardziej doświadczony muzyk z największą przeszłością, basista, który zaczynał grać i utworzył zespół Decadence Within, który nagrał parę płyt dla Peaceville Records. Potem duży hardkorowy zespół, którą niezłą karierę zrobił w Stanach Zjednoczonych, Stomping Ground. Potem były mniejsze zespoły, Burnside, taki dla fanów pierwszego, wczesnego 7 Seconds, 36 Strategies, Episode Flux of Pink Indians, Warwound, moim skromnym zdaniem jeden z lepszych zespołów z Wielkiej Brytanii w tym nowym milenium. I autor książek. I jego najnowsza książka, A Country Fit for Heroes, to jest takie uzupełnienie książki, która wyszła już chyba z dobrą dekadę, jak nie więcej wcześniej, Burning Britain, czyli początek lat 80. i zespoły z Wielkiej Brytanii. Ta książka jakby uzupełnia tamtą, ale zawiera tylko i wyłącznie zespoły, które na swoim koncie mają tylko jakieś demosy albo epki, albo nagrania na płytach kompilacyjnych, czyli zespoły znacznie mniej zdane. Glasper ma na swoim koncie już wiele książek. Ta książka chyba jest najgrubsza. Jak mi ją przywiózł, to pytał się, czy ja w ogóle mam miejsce w bagażu. To jest 700 stron. Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej, co było, odszukiwać sobie te zespoły. Każdy z tych zespołów ma fajne opisy, na przynajmniej na kilka stron. Są zdjęcia. Można sobie poszukać, posłuchać, co się przegapiło, albo po prostu o czym się nie wiedziało. To nie jest tak, że cokolwiek przegapiliśmy. Mnóstwo rzeczy, nie wiem, strona 86, Domination Factor, Metallic Crust Punk and Dub Reggae. To jest ciekawe. Dalej, co to mamy? 134. Solvent Abuse z Nottinghamshire. Co tam jest? Warzone jakiś. 306. Spirit of Adventure i tak dalej, i tak dalej. Wydana w Earth Island Books, która już od jakiegoś czasu wydaje książki Iana. Wpadnijcie do Ady 17 sierpnia, pogadać z nim o tym i przede wszystkim oczywiście zobaczyć Zero Again i dnia następnego, 18 sierpnia, na festiwal Alerta Alerta. A my pozostajemy cały czas w Wielkiej Brytanii, wsiadamy w pociąg i jedziemy na północ, rejony Bristol, Leeds i zespół Retsu. To jest nowy zespół, który właśnie na swoim koncie ma debiutancką płytę. Na pewno wielu was zna dokonania Scoota, gitarzysty Extinction of Mankind, basisty Duma. To są jego riffy, to jest jego nowy zespół. Jak sam podkreśla, gra z młodszymi od siebie punkami. Posłuchajcie, jak im wychodzi. Ja osobiście mocno się jaram.

Ale to potężne jest. Co prawda ja nie jestem fanem takiego brzmienia werbla, niemniej jednak to jest mega, mega potężne brzmienie. Tempo jest szybkie, wokal jest wspaniały. Lecimy do Stanów Zjednoczonych. State Manufacture Terror. To jest zespół z Nowego Jorku. Zespół, który gra całkiem od niedawna. Nie jest szerzej znany. Mam nadzieję, że niedługo będzie szerzej znany, dlatego że zawita do Polski na kilka koncertów razem z zespołem Flower, który z kolei jest dużo bardziej znany. My dzisiaj zagramy po raz pierwszy, jeszcze tego też nigdzie nikt nie puszczał, nagrania State Manufacture Terror z epki, która wyjdzie na trasę właśnie. Jest pewnie gdzieś tam powolutku w produkcji. Zespół zagra najpierw rozgrzewkowy gig 20 sierpnia w Nowym Jorku. Przed trasą wsiadają w samolot. 23 są, grają w Berlinie, 24 sierpnia w Białymstoku na Borderline Fest, 25 sierpnia siedzą sobie w Białymstoku, idą do studia nagrywać rzeczy. Dobra 12 studio oczywiście. 26 sierpnia Wrocław CRK, tam złapiecie State Manufacture Terror. 27 sierpnia Praga, 28 Brno, 29 Zagrzeb, 30 Ilirska Bystrica, 31 sierpnia Bolonia,

No i kto dzisiaj tak gra? Kto w ogóle dzisiaj tak gra? Stęczowo, czyli brudno. Trochę chaosu jest z tych blach, psst, to wszystko syczy. No ale to przypomina stare czasy. To tego się fajnie po prostu słucha. State Manufacture Terror z debiutanckiej epki, której jeszcze nie ma. Premiera zapewne. Nie pytajcie się mnie, jak nazywa się ta piosenka, bo nie wiem, ale dla mnie okej. Epka będzie gotowa, w Europie zostanie wydana na trasę z Flower. Raus, teraz raus. Ekipa z Katowic, z Białegostoku, z Syberii. Grają brudno, szybko, krastowo i grindowo. W ogóle niegrzeczni są, bo strasznie brzydkie słowa śpiewają. Wypipczymy to wszystko, to będzie pi. Jeden wielki pi. Raus.

Zdychaj. Mówiłem, że będzie pi, ale to w sumie dobrze słychać. To jest nagranie z próby i tego się fajnie słucha w sumie. To ma tak być, po prostu. To jest dobre. Zespół Raus można złapać 7 września w Warszawie, między innymi z zespołem Castet Faul Techniczny na koncercie Zróbmy Disorder. Złapcie Raus. Ekipa się dopiero rozkręca. Będzie fajnie. Pozostajemy na południu, pozostajemy w tym kraju. Było pi, będzie sz, zespół Szmer, czyli zespół, który ma na koncie kasetę i z tej kasety posłuchamy piosenki. Zespół imigrantów z Malmy, który chyba już teraz, nie wiem, mieszka w Polsce, próbuje w Polsce. Ci, co byli na przykład na Ultra House Picnic w Żelebsku, widzieli ich w akcji i wiedzą, że dali pewnie jeden z lepszych występów na tym festiwalu. Młoda ekipa, całkiem nowy zespół, bardzo sprawna ekipa, zespół Szmer I Won't.

No a jak inaczej? Czyli było tak, Raus z południa, ich ziomki z Szmer, a teraz Urok, zespół z południa, krastująco, grindujący, to wszystko czaicie już, jest bardzo zbliżone do siebie. Urok grał niedawno trasę ze Szmerem i z Surowicą, do tego właśnie jeszcze zespół kolejny na S, czyli Surowice, czyli macie Raus, macie Surowice, macie Szmer i macie Urok, czyli w skrócie RSZU. Urok niedługo wydaje płytę swoją i z tych nagrań, też jeszcze nie granych za bardzo, posłuchamy piosenki, jednej z piosenek z tej kilkunastominutowej płyty pod tytułem Sen, grupa Urok.

To tak dobrze brzmi urok, to tak dobrze brzmi szmer, że Raus z tymi swoimi nagraniami z próby muszą bardzo szybko iść do studia, żeby równie dobrze nagrać swoje piosenki. Surowicy wam puszczać nie będę na ten moment, bo się już osłuchaliście, płyta jest dostępna, Split z Slavem Kustem, wydana na przykład w DIY Koło Records. Jesteśmy w połowie, to jest jakiś półmetek, musimy trochę odpocząć od tego. Jak wspominałem na początku, gdzieś tam chcę sobie pograć rzeczy, niekoniecznie nowe, ale rzeczy, które też sobie gdzieś słucham, lubię, z pogranicza muzyki pojebanej, ale też osadzonej w jazzie, jazz jeszcze później. LXMP, jak kto woli, czyli zespół niemłody, chyba z 2009 roku, jeśli dobrze pamiętam. Piotrek na syntezatorach, te wszystkie korgi, i Macio Moretti na perkusji, na syntezatorze basowym i różne te wszystkie dziwne rzeczy, na których ja się osobiście nie znam. Muzyka backward music, nie wiem jak to powiedzieć po polsku. Muzyka pojebana, to jest chyba najlepsze tłumaczenie, jakie mi się udało wymyśleć dla tej muzyki. Na tyle pojebana, że po prostu jest piękna, relaksująca i mądra zarazem. No i trzeba umieć. Kilka płyt na koncie, to nie jest, tak jak powiedziałem, nowy zespół. Z płyty którejś tam, wybaczcie, ale teraz wam nie powiem z której, jedna z moich ulubionych piosenek Rocket, Rocket, Rocket, Rocket.

0: Ty. Tak, to już koniec.
1: Oh, honey, where is my favorite radio station?
0: Jestem, jestem. Pozostajemy w klimacie podobnym. Cinema, cinema. To też nie młody zespół. Powstali, jak LXMP powstało w 2009, to Cinema, cinema rok wcześniej. To jest dwóch kuzynów, Ev i Paul, którzy się urodzili na Brooklynie. I są punkami, ale nie grają punka. Grają, za chwilę sami ocenicie i same ocenicie, co grają. Mówi się o nich experimental punks. Ja osobiście nie znajduję. Experimental, tak, ale experimental, no to nie wiem. Zespół chyba od dekady koncertuje z Black Flag, nagrywają się w BC Studio na Brooklynie, czyli tam, gdzie Sonic Youth z ich inżynierem dźwięku robią rzeczy. Mają trzy płyty na koncie, są bardzo aktywni i no posłuchajcie, jeśli nie znacie, może akurat będzie to coś, co wejdzie do waszej biblioteki muzycznej, zespół Cinema Cinema w piosence Cyclops.

0: No tak, tak gra cinema. Ciekaw jestem, co myślicie. Wracamy do czadów, wracamy do punk rocka, hardcore pana. Francja, wybaczcie, Gimu, jak to się mówi?
1: Gimu.
0: Coś takiego. To jest zespół, który powstał parę lat temu, dosłownie 2021 rok. Krótkie demo i epka został wydana we wrześniu własnym sumptem w 2023 roku. Zespół z Paryża. Nie wiem, jak słucham sobie tej epki, to trochę mi to przypomina momentami oczywiście. Trochę brzmienie, trochę sposób grania na gitarze, trochę wokal, ohydę polską. No ale to są jakieś tam moje własne skojarzenia. Bardzo mocno polityczny zespół. Wydaje mi się, że zespół idealny na takie festiwale jak Izero czy UCP. Posłuchajcie. Wybaczcie, znowu będę mówić po francusku. Cotard Tango.

krótko, szybko i na temat. Zespół Gimel z Francji, z Paryża. Polecam tą epkę. Wydał zespół sam, własnym sumptem. Warto się z nimi skontaktować i wspierać takie zespoły, które sami sobie wydają, same sobie wydają płyty. Skoro wspomniałem o Hydę, czyli Lublin, to mamy całkiem nowy zespół z Lublina, który nazywa się Na Krawędzi, w którym grają i starzy załoganci, i młoda ekipa. Weterani z grupy Przeciw. Ciekaw jestem, czy usłyszycie jakieś echa. Ja nie będę sugerował póki co. Piosenka nosi tytuł Dlaczego? To jest jedyna piosenka, która została opublikowana jako utwór demo na Bandcampie zespołu. Na tyle ciekawy i na tyle, powiedziałbym, zaskakująco świeży, jeśli chodzi o Lublin, bo w tym kontekście mówię, że warto zaprezentować, warto zapoznać się z zespołem Na Krawędzi w piosence Dlaczego?

0: Słychać tam było trochę przejebane, czy tylko ja to słyszałem? Zespół Na Krawędzi z Lublina. Zespół, którym warto się zainteresować i zapraszać ich na koncerty. Sprawdźcie ich na Bandcampie. Wróćmy do trasy Flower po Europie, która rozpoczyna się 23 sierpnia w Berlinie. Już wcześniej mówiłem te daty, jakie grają razem z State Manufactured Terror. Nas interesują daty w zasadzie dwie w Polsce: 24 sierpnia Białystok, 26 sierpnia Wrocław, ale ci z Was, co mieszkają na południu, 27 sierpnia to jest Praga i 28 Brno. Zespół gra trasę w Europie aż do 14 września, będąc Chorwacja, Włochy, Francja, Anglia, Holandia, Dania i Niemcy z powrotem. Ostatni koncert 14 września w Lipsku. Posłuchajmy, jak Flower gra na żywo. To jest świeże nagranie z 25 maja z Montrealu, z klubu Dirty World. Nie najgorszej jakości nagranie. Piosenka nazywa się American Arms i to jest tak dosyć, powiedziałbym, z pierwszej płyty, z tej debiutanckiej, długogrającej płyty utwór. Utwór, którym zespół bardzo często rozpoczyna swoje koncerty, dosyć mocno rozbudowany. No, słychać tam nozje, ale myślę, że nie ma sensu tak mocno się fiksować na tym. To, że gitara trochę podobnie brzmi i że wokal troszeczkę też jest podobny, to mimo wszystko tam jest też dużo innych rzeczy. Można znaleźć własne inspiracje, a można też ich nie szukać. Potraktujmy Flower jako, dla mnie przynajmniej, świeży zespół, który dużo świeżości wnosi swoją postawą, bardzo mocno propalestyńską. Wolność dla Palestyny, zespół Flower z nagrania koncertowego z Montrealu już niedługo w Białymstoku 24 września i 26 września we Wrocławiu na CRK. American Arms.
1: We want to extend love and solidarity to the Palestinian people and their struggle, and also not to forget that we are here also living on occupied land. We're in New York City, in Philly, where some of us are from, and for Montreal as well. This is occupied territory of indigenous people, and Israel is doing that as well. So fuck the United States, fuck Canada, and fuck Israel.

Tak brzmi Flower na żywo. American Arms z debiutanckiej płyty Hardly a Dream. Zespół do zobaczenia na żywo na dwóch koncertach w Polsce 24 sierpnia w Białymstoku na Borderline Fest i dwa dni później 26 sierpnia we Wrocławiu na CRK. Na zakończenie wróćmy do Wielkiej Brytanii. Mamy trzy zespoły ciekawe, trzy nowe zespoły, które wydaje mi się warto posłuchać, warto się z nimi zapoznać. Zespoły z coraz silniejszej queer-punkowej, bardzo młodej wiekowo sceny na południu Wielkiej Brytanii. Pierwszym z tych zespołów jest zespół Dead Name w piosence The Tories Are Not a Vibe. Wiadomo, o co chodzi. Raz, że młodzieżowy język, dwa, że trochę proroczy tekst, biorąc pod uwagę wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii. Zacznijmy właśnie od Dead Name, potem zespół Traidora, związany z nimi, ale parę słów o tym później, a na końcu wrócimy do Bristolu, z którego zaczęliśmy audycję. Więc tymczasem Dead Name, The Tories Are Not a Vibe.

kradły nam się jakieś gadki ze studia na koniec tej piosenki. Teraz Traidora and Corpo Transieno de Odio, czyli A Trans Body Full of Hate. Zespół powiązany z Dead Name, zespół z Londynu, grający bardzo ciekawą punkową muzykę z tej silnej sceny queer punkowej. Posłuchajcie, zapoznajcie się z Traidora.

0: is Radio Freedom. This is Radio Freedom. This is Radio Freedom. This is Radio Freedom.
1: Tridora, a trans body full of hate. Basistka Ewa prowadzi własny label Dysphoria Discos. Możecie zobaczyć, co wydaje, jaką muzykę, pod adresem dysphoriarecords.com. Zapoznajcie się głębiej z queer punkową sceną w Wielkiej Brytanii. Dead Name, Tridora i ostatni na dzisiaj, trzeci przedstawiciel tejże sceny z południa Wielkiej Brytanii. Jak mówiłem, że Redsu pochodzi z Bristolu i Leeds, to oczywiście kłamałem. Bradford i Leeds. Tak to jest, jak dwa ulubione miasta w Wielkiej Brytanii mi się mylą. Menthol Lungs. Młodzież, niepełnoletnia jeszcze. Miałem okazję widzieć ich na koncercie w pubie w Bristolu, czyli grali nielegalnie, byli tam nielegalnie. Dawno nie widziałem tyle energii, tyle radości z jeszcze nauki z obsługiwania instrumentów. Nie przeszkadzało to im w robieniu hałasu, w przekazaniu tekstów, jakie piszą. Zespół, nie ma sensu tłumaczyć, po prostu przeczytam, co o sobie mówię. We are menthol lungs and we are old school meets new school tobacco advocating, high tempo, west country, food sales worshipping, communist hardcore punk band from Wiltshire. We hate the police, the state and the capital, and we love cider, smoking and blast beats. Uwielbiam ich. Posłuchamy na koniec ich własnej wersji hitu hardkorowego. Na pewno go rozpoznacie. Piosenka nosi tytuł Speak West Country English or Die. To już nie pierwszy punkowy zespół z Wielkiej Brytanii, który nawiązuje do tego hitu. W refrenie mamy tak: pracujesz w nieruchomościach, to ciebie nienawidzę, nie mów do mnie mate, speak West Country English or die. Zespół Menthol Lungs. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że do usłyszenia. To tyle ze świętej propagandy. Menthol Lungs, ciao.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na nowości płytowe. Dziś mam zamiar zaprezentować płytę, która została wydana 14 sierpnia tego roku. One Assassination Under God Chapter 2. To 13 album studyjny amerykańskiego rockowego zespołu Marilyn Manson. Album został wydany nakładem Nuclear Blast. Autorem i współproducentem

album zespołu wyprodukowany lub współprodukowany przez Batesa po The Pale Emperor z 15 roku, Heaven Upside Down z 17 roku i One Assassination Under God Chapter 1 z roku 24. Manson potwierdził premierę albumu w poście w mediach społecznościowych w listopadzie 25 roku, mówiąc: to był wspaniały rok od premiery rozdziału pierwszego, przygotujcie się na rozdział drugi już wkrótce. Chodzi o te chapter 1 i chapter 2. W styczniu 26 roku współproducent Tyler Bates ogłosił, że w zgodzie odchodzi z zespołu koncertowego, aby skupić się na pracy nad muzyką filmową. Powiedział, że będzie aktywnie wspierał nadchodzący album, który określił jako ich najlepsze wspólne dzieło. W tym samym miesiącu czytelnicy Revolvera uznali go za drugi najbardziej oczekiwany album roku 2026. One Assassination Under God Chapter 2 został wydany 14 sierpnia, jak już mówiłem. Lista utworów zawiera Front Toward Enemy, piosenkę, która wcześniej pojawiła się jako strona B singla zespołu z 24 roku, Raise the Red Flag. Płyta została wydana w różnych formatach, w tym CD, long play, kaseta, cyfrowo, a także jako limitowany box set. Ten ostatni został ograniczony do 3000 kopii na całym świecie i zawierał ekskluzywne przedmioty kolekcjonerskie, w tym grafiki stworzone przez Mansona. Wydanie albumu zostało potwierdzone 12 czerwca. Exit Wound został wydany jako główny singiel następnego dnia. Teledysk do niego został wyreżyserowany przez Reese i Gretchen Lanham. Utwór Front Toward Enemy został wydany jako drugi singiel z albumu 17 lipca. Teledysk wyreżyserowany przez Henry'ego Alexandra Levi'a został wydany 4 dni później. Teledysk do utworu Analive został wyreżyserowany przez Tony'ego Sylwę. Wydany został 14 sierpnia w dniu premiery albumu. Płyta ukazała się tydzień przed rozpoczęciem trasy Freaks on Parade, północnoamerykańskiej trasy koncertowej, która będzie współtworzona przez zespół Roba Zębiego. Odbędzie się ona w sierpniu i wrześniu, a na jej trasie wystąpią supporty The Hue i Orgy. W składzie Mansona na trasie znajdzie się były basista i producent Tim Scold, który ogłosił swój powrót do zespołu koncertowego w lutym 26 roku po 18-letniej nieobecności, a także perkusista Jill Sharon, gitarzysta rytmiczny Piggy D i były gitarzysta Blacklight Burns Nick Ennis. Okładką albumu jest akwarelowy autoportret autorstwa Mansona. Revolver zauważył podobieństwa między wyglądem Mansona na okładce a personifikacją śmierci z filmu Ingmara Bergmana z 1957 roku, Siódma pieczęć. 14 sierpnia, w dniu premiery albumu, Manson otworzył na swojej oficjalnej stronie internetowej wirtualną wystawę sztuki zatytułowaną One Assassination Under God. Wystawa prezentuje zbiór oryginalnych prac wizualnych wraz z towarzyszącą im muzyką z komentarzami audio autorstwa Marilyna Mansona. Pora przejść do konkretów, czyli listy utworów, która jest przed nami. 9 utworów. Any Life, Don't Answer the Door, Front Toward Enemy, All the Vilest Things, None of the Sons, Lucifer's Teardrop, The Arsonist, Exit Wound i na koniec Enantiomorph. Grupa Marilyn Manson, rok 2026 i album zatytułowany One Assassination Under God Chapter 2. Miłych wrażeń.

0: is life.
1: Całe życie się kręciłem, przyznaj się.
2: Okej, będzie film, specjalny film z tego. Znaczy co, teledysk, tak?
1: Będzie teledysk.
2: Nie, tu jeszcze jednej osoby brakuje, ona jest teraz w Warszawie. Szymon?

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam Was serdecznie w pierwszej audycji Bez Znieczulenia w nowym roku. Dzisiejsza audycja będzie troszkę bardziej osobista, troszkę inna niż zwykle. Kilka lat temu była taka facebookowa zabawa, żeby wymienić 10 albumów życia. To dość duże wyzwanie z tak dużej ilości muzyki wybrać tylko 10 płyt. Jak dla mnie nie do zrobienia, kiedy więc zostałam parę lat temu do tej zabawy nominowana, musiałam się jakoś z tym zmierzyć i w sumie fajnie, bo musiałam się zatrzymać na chwilę, cofnąć się ponad 20 lat. Wzięłam pod uwagę nieulubione wydawnictwa czy zespoły, ale te, które wywarły na mnie jakiś wpływ, na mój muzyczny rozwój, które jakoś mnie ukierunkowały. Okazało się, że są ważne dla mnie płyty, których dawno nie słuchałam i po wrzuceniu ich do odtwarzacza CD lub na gramofon okazało się, że nadal są świetne. W pierwszej audycji w nowym roku postanowiłam więc wrócić właśnie do tych zespołów, do 10 kapel, które doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem teraz. Zespoły, które w danych okresach życia były mi bardzo bliskie i jakoś na mnie wpłynęły. Na pewno pierwszą taką kapelą było Rage Against the Machine, obok Korna, Soulfly'a czy tym podobnych rzeczy. Zasłuchiwałam się tymi rzeczami na przełomie szkoły podstawowej i liceum. W 2000 roku nawet byłam na koncercie Korna w katowickim Spodku. Do dziś pamiętam świetną zabawę pod sceną zresztą. Jakoś w tym samym czasie planowałyśmy z kumpelą właśnie wyjazd również na koncert Rage Against the Machine.

mniej więcej w tym samym czasie, kiedy słuchałam Rage Against the Machine, w moje ręce wpadła kaseta Biohazard Matta Leao, czwarta studyjna płyta zespołu. Pamiętam, mieliśmy wtedy w Ostrowcu Świętokrzyskim fajny mały sklepik z kasetami i tam wyhaczyłam tę płytę. Nie pamiętam już czemu kupiłam akurat tę, może tylko ta była, jeśli chodzi o Biohazard, ale to była na pewno pierwsza hardkorowa płyta, jaką zakupiłam. Potem przegrałam od kolegi dwie kolejne kasety Biohazard, piąte studyjne wydawnictwo New World Disorder z 1999 i drugie Urban Discipline z 1992. I tak już poszło. Więc teraz posłuchamy trzech kawałków z wymienionych przeze mnie płyt. Authority z płyty Matta Leao, All for None z płyty New World Disorder oraz Punishment z płyty Urban Discipline.

Sceny do klipu kawałka Punishment kręcone były na moście bruklińskim w Nowym Jorku. To było jedno z tak zwanych miejsc must-see, kiedy 4 lata temu byłam w Nowym Jorku. Między innymi właśnie przez klip Punishment Biohazardu. Spacer mostem bruklińskim, śladami kapeli, super sprawa. Co prawda było dużo bardziej tłoczno niż na klipie, ale nie przeszkadzało to zupełnie. Ale wracając do moich początków na scenie hardcore punk, wtedy też zaczęłam słuchać polskiego hardcore punka. Dwie najważniejsze hardkorowe płyty z tamtego okresu to oczywiście 1125, płyta Płonie mi serce i Schizma pod naciskiem. O ile nie mogę sobie przypomnieć, kiedy widziałam po raz pierwszy na żywo jedenastki, to na pewno Schizmę pierwszy raz widziałam w 2001. Wydaje mi się, że od razu dwa razy. Grali wtedy w wakacje na feście Strefa Bez Granic w Bartoszycach razem z Apatią i Dezerterem oraz w grudniu tego samego roku w Rudzie Śląskiej na konwencie tatuażu, gdzie grał też Sunrise i Frontside. Obie płyty 1125 i Schizma są rewelacyjne na tyle, że ciężko jest wybrać po jednym kawałku, ale muszę, bo inaczej nie wyrobimy się czasowo. Więc teraz posłuchajmy 1125, Ja i Ty oraz Schizma sekcja.

0: znaczy?
1: Z punkowych zespołów moimi ulubionymi były w tamtym czasie kapele Złodzieje Rowerów i ich album Ten Moment oraz Postrygiment i płyty Postrygiment z 92 i Czarzły z 96. Do tej pory pamiętam koncert Złodziei Rowerów z Krakowa z marca 2004. To był bodajże Hardcore Punk Festival, na którym szalałam pod sceną. Super zabawa. Posłuchajmy teraz kawałka Złodzieje Rowerów, Punk Rock Song oraz dwóch numerów Postrygiment, Getto oraz Dość.

Potem przyszedł u mnie czas na amerykański old school hardcore, który oczywiście kocham po dziś dzień. Dwie najważniejsze kapele dla mnie z tamtego okresu to Madball i Agnostic Front. Na obydwu zespołach byłam już bardzo dużo razy, bodajże 3-4 lata temu, jak liczyłam koncerty Madballa, to było ich już chyba z 12, więc teraz myślę, że będę powoli już dobijać do 20. Agnostic Front pewnie podobnie. Bardzo często grają w Polsce i na dużych festiwalach w Europie, których zaliczam zwykle kilka w ciągu roku. Muszę kiedyś w sumie przysiąść i to policzyć. Żałuję bardzo, że przez pandemię nie wypalił mi jeden z moich koncertów, na który miałam już zresztą bilet. W maju 2020 i Madball, i Agnostic Front, i wiele innych nowojorskich kapel miała grać na Brooklinie w Nowym Jorku na festiwalu Black and Blue Bowl, odbywającym się zresztą pod hasłem New York United and Friends. Zapowiadał się koncert życia z całą nowojorską sceną. Niestety 3 razy był przekładany, aż w końcu jak podali nową datę, to było bodajże 3 czy 2 tygodnie przed imprezą, więc już nawet nie zdążyłam kupić biletu lotniczego. No szkoda, szkoda bardzo, no ale bywa. Kiedy byłam w Nowym Jorku, zrobiłam sobie natomiast tatuaż. Oczywiście pamiątka na skórze musiała być ze studia tatuażu Stigmy z Agnostic Front, które znajduje się na Brooklinie. Możliwe, że w tym roku, w drugiej połowie, znów polecę do Nowego Jorku, więc znów zajrzę do studia Stigmy, żeby sobie zrobić kolejną pamiątkę. Ale dobra, teraz posłuchamy 3 kawałków Madballa z 3 pierwszych płyt zespołu. Down by Low z płyty Set It Off z 1992, Pride z płyty Demonstrating My Style z 96 oraz Look My Way z płyty pod tym samym tytułem z 98 roku.

To był Madball, a teraz Agnostic Front. Również trzy numery z wcześniejszych płyt, wydanych przed 2000 rokiem. Kawałek Power z pierwszej płyty, Victim in Pain, z 84. Gotta Go z płyty Something's Gotta Give, z 98. I I Had Enough z płyty Riot Riot Upstart, z 99.

Jeśli miałabym jednak wymienić jeden z najbardziej pamiętnych koncertów hardkorowych w Polsce, na których byłam, to oczywiście słynny gig Blood for Blood w mega klubie w Katowicach w 2004 roku. Nigdy wcześniej i nigdy później nie byłam już w Polsce na koncercie z takim tłumem, z taką energią i takim niesamowitym klimatem. Kto był, ten wie, o co mi chodzi. Tej zabawy nie da się zapomnieć, to było naprawdę coś. Nawet ostatnio wygrałam winyla, zakładając się z kumplem o to, w którym roku impreza się odbyła. Także bardzo się cieszę. Blood for Blood uwielbiam całe, ale jednak najbardziej album Outlaw Anthems z 2002 roku. I teraz posłuchamy dwóch numerów z tejże płyty. Some Kind of Hate oraz Ain't Like You.

Na koniec mojej jakże osobistej audycji zespół Hard Work. Poznałam ich stosunkowo późno, ale bo to była to oczywiście miłość od pierwszego wejrzenia, poznania, usłyszenia. Zresztą nie tylko muzycznie, zaprzyjaźniłam się również z założycielem i perkusistą Hard Worków, Mesjaszem. Ciosem był dla mnie dzień, kiedy postanowili zakończyć swoją działalność, ale jestem i tak bardzo dumna z tego, że jako Hardcore Tattoo Records wydałam ich ostatnią pożegnalną płytę. Nic nie trwa wiecznie. Nakręciliśmy też kilka ich klipów. Pojechałam z nimi na jeden z ostatnich koncertów, które w ogóle zagrali do Londynu, także trochę wspomnień mamy. Jest plan, żeby zająć się reedycją starych płyt na winylach. Troszkę się to niestety odwleka w czasie, więc chyba czas najwyższy wrócić do tematu. Na pierwszy ogień miał iść materiał z pierwszej kasety, która ukazała się w 98 roku w Chaosie i Ciemności. No zobaczymy, mam nadzieję, że wreszcie do tego siedziemy. A na koniec posłuchajmy mojego ulubionego hardkorowego hymnu hardworków, kawałka Jestem kim jestem z epki Dla takich chwil z 2012. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Dzięki za dziś i do usłyszenia za tydzień.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Punkcik,
2: zobacz. Zobacz, więcej punktów, ale łazi.
1: Ty, a co to takiego właśnie?
2: Ja sobie coś takiego?
1: Wiesz, a spędzimy na patrzmy w brzmi. Men.

0: Przepraszam, nie mam dokumentów.
1: Ale ja szukam dokumentów.
2: Proszę nie dyskutować, dokumenty.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Simon Brett. Ostatni gość w Acapulco.
2: No, tak, no powoli trzeba się zacząć rozpakowywać. Och, przeprowadzka to męcząca impreza. A, cóż to za piękna okolica, tyle zieleni. I te domki, no pięknie położone. Ach, myślę, że będzie mi tutaj dobrze. Halo?
3: Mówi Vivi Sprakes, Haymakers, spod numeru 3, na samym końcu naszego osiedla.
2: Tak.
3: Dzwonię właśnie po to, żeby panią przywitać w Mrs. Loam.
2: A, to miło z pani strony.
3: Znałam dobrze Teresę i Roda Cottonów, którzy mieszkali przed panią w Acapulco. Chciałam wyrazić nadzieję, że będzie tu pani równie szczęśliwa jak oni.
2: Dziękuję. Wzrusza mnie pani życzliwość.
3: Pomyślałam sobie, czy nie zechciałaby pani wpaść do mnie któregoś ranka na kawę i poznać kilka innych pań ze Mrs. Loam?
2: No owszem, przyjdę z przyjemnością.
3: Więc może w piątek?
2: O, no żałuję, ale w piątek to dla mnie trochę kłopotliwe.
3: Ach, szkoda.
2: Ale proszę się nie martwić, Vivi, postaram się znaleźć czas. No dobrze, wobec tego w piątek, o której mniej więcej?
3: O 11.
2: Dziękuję, w porządku, cieszę się, że panią poznam.
3: A ja panią. Aha, jeszcze jedno.
2: Tak?
3: Przepraszam, ale nie znam pani nazwiska.
2: Pargeter.
3: Pani Pargeter?
2: Tak, Melita Pargeter.

0: co tu tak chłodno w tym mieszkaniu? No, wyraźnie, wyraźnie temperatura spada. Zaraz, zaraz. Tutaj pod schodami jest szafka, tak. A w niej tak termoregulator jest, jest. A. No tak, tak. No. A, zrobię sobie tymczasem małego drinka.
1: Tak.
0: Mm. No kaloryfery w ogóle nie grzeją. A może poszły bezpieczniki? Zaraz to sprawdzę. Nie, nie, no wszystko w porządku.

0: Trees bez complain.
1: Powiedziała pani Cotton?
0: Tak?
1: Nie, nie, przykro mi. Nikogo o tym nazwisku i pod tym adresem nie mamy.
0: Ale Cottonowie sprowadzili się dopiero wczoraj i natychmiast mieli dostać telefon.
1: Sprawdziłem. Nikt o tym nazwisku w naszym spisie nie figuruje. Może pani otrzymała niewłaściwy adres?
0: Może, może, nie wiem. Dziękuję panu. No naprawdę, naprawdę dziwne.
2: No właśnie.
3: Dzień dobry paniom.
4: Dzień dobry.
5: Cieszę się, że pani przyszła, pani Farczyk. Są już panie ze Smith Sloan. To jest Carol Temple, to Fiona Barchfield.
4: A miło,
5: a to
4: miło.
5: Nie przyszła tylko Jane Watson.
3: Bardzo mi miło panie poznać.
4: Mam nadzieję, że będzie nas pani traktować jak grono przyjaciółek, pani Parton.
3: A proszę mnie nazywać Melita.
5: No. Może śmietanki do kawy?
3: Dziękuję, tak chętnie. Siu, czy dobrze znała pani Cottonów?
6: W zasadzie nie. Nie byliśmy sobie zbyt bliscy. Oddawaliśmy sobie czasami różne przysługi, podlewanie kwiatów podczas urlopów i tym podobne. A i naturalnie wymienialiśmy zawsze jakieś miłe słówka.
3: A pani Fajono znała ich dobrze?
4: Cottonów?
3: Tak, tak.
4: No właściwie to nie. Próbowałam, ale Teresa raczej... No, raczej wolała samotność.
6: W każdym razie rzadko włączała się do naszych akcji, takich jak na przykład ostatnia. Nie chcemy dopuścić, pani Melito, by obok Shopping Parade otworzono na naszym osiedlu wietnamską restaurację. Wspólnie zaprotestujemy.
4: Tak, tak, tak.
5: Siu, panna Kirsten ma pilną sprawę.
6: O co chodzi, Kirsten?
7: Przepraszam panią, telefonują z biura... Coś się tam stało?
6: Uprzedziłam ich przecież, że będę po południu. W porządku, Kirsten. Proszę wracać do dzieci. Nie powinnaś zostawiać ich samych.
7: Przecież tylko na chwilę.
6: Nie powinnaś była ich zostawiać.
3: Dziękujemy bardzo.
6: Było mi bardzo miło.
4: Do widzenia.
6: Do następnego spotkania.
3: Do widzenia.
0: Halo?
1: Czy mogę mówić z panią Cotton?
0: Niestety. Pani Cotton wyprowadziła się.
1: Ach, więc już się wyniosła.
0: Tak, tak, wyjechała w poniedziałek wieczorem.
1: Wiem, kiedy zamierzała wyjechać, ale myślałem, że może zmieniła plany.
0: Nie, nie, nie, o ile mi wiadomo, nie.
1: Rzecz w tym, że miałem się z nią spotkać. No cóż, to nieistotne.
0: Ale ja mam nowy jej adres, jeśli się to panu przyda.
1: A nic mi się nie przyda. Do widzenia.
0: Do widzenia panu.
4: Dzień dobry.
3: Proszę mi wybaczyć, Fajono, niezapowiedzianą wizytę. Ja tylko na moment.
7: Ależ bardzo proszę do środka.
3: Dziękuję bardzo.
7: No tyle tylko, że
4: ten bałagan.
7: Ale proszę, proszę.
3: Chciałam zapytać, czy zauważyła pani odjazd Teresy Cotton?
4: Odjazd?
3: Tak.
4: Zdaje mi się, że to było w poniedziałek wieczorem. Tak, tak, tak. Jestem tego pewna. Teresa wpadła około 6, żeby się pożegnać. I widziałam odjeżdżający samochód. Fiata Uno. Tak, tak, Fiata Uno około, ja wiem, może około 7, kwadrans po 7.
3: Tak.
4: A w 10 minut później samochód wrócił, jakieś pół godziny potem odjechał definitywnie.
3: A była sama, kiedy odjeżdżała?
4: O, nie wydaje mi się. Zaraz po jej wizycie u mnie zjawił się obcy mężczyzna. Nie widziałam, jak odchodził, ale przypuszczam, że odjechał z nią tym samochodem.
3: A czy widziała ich pani oboje w samochodzie?
4: Zrobiło się ciemno. Widziałam tylko przesuwające się światła reflektorów. Nie widziałam wnętrza wozu, ale no przecież musieli być tam razem, prawda?

0: A czy tym mężczyzną mógł być Rod Cotton?
1: Och, nie. No to znaczy, ja prawie nie widywałam Roda, odkąd przeniesiono go na północ. No, nie mógłby się jednak aż tak zmienić. No, ten obcy był w kombinezonie, w wełnianej czapce, o ile dobrze pamiętam. O, i miał brodę, tak? A Rod nie nosił brody. Był na kierowniczym stanowisku, dbał o ubranie, o prezencję.
0: Tak, rozumiem.
2: Wie pani, Melito, co to za zbieg okoliczności?
1: W tym samym dniu odwiedziło Teresę dwóch brodaczy.
0: Dwóch?
1: Tak. Ten drugi przyszedł wczesnym popołudniem. Zabawił tak około pół godziny.
0: A był przyzwoicie ubrany?
1: Och, nie. On także wyglądał cudacznie w starym, niemodnym ubraniu, tylko że był o wiele wyższy i szczuplejszy od tego, który przyszedł wieczorem.
0: A czy zna pani, Fajono, nowy adres Cottonów?
1: Adres? Tak, tak, zaraz jest. O, proszę bardzo. Tak, jest na tej kartce. Dunnington M. Trees, bez complaint.
0: Ale nie ma takiej ulicy w Dunnington.
1: Niemożliwe.
0: Sprawdziłam to. A z jakiej firmy przewozowej korzystała Teresa? No mam wrażenie, że mogli przez pomyłkę zabrać jakąś część instalacji ogrzewczej. No chciałabym się z nimi porozumieć.
1: No wiem, wiem, pani Melito. Trudno było nie zauważyć tej ogromnej ciężarówki stojącej akurat naprzeciwko. To Little Heaven.

0: Halo, to Little Heaven.
1: Chciałam się dowiedzieć, jaki jest nowy adres kotonów ze Smith's Lawn. Adres, pod który zostały przewiezione ich rzeczy.
0: To nie była przeprowadzka z domu do domu.
1: Tak?
0: Meble odwieźliśmy do składnicy, są w kontenerach, w naszych magazynach, 5 mil stąd.
1: Przepraszam, a czy pani Cotton mówiła, jak długo meble mają pozostać w składnicy?
0: Zapłaciła z góry za 6 miesięcy.
1: Ach tak, dziękuję. Dziękuję panu. Chciałam się widzieć z bratem Michaelem.
2: To ja jestem bratem Michaelem. O co chodzi?
1: Nazywam się Pargeter. Melita Pargeter. Jestem przyjaciółką Teresy Cotton.
2: Ach.
1: Przeczytałam list, który znalazłam u niej w domu, adresowany do kościoła wzniosłej prostoty. I piszę w nim, że zdecydowałam się przystąpić do kościoła, wyrzec się wszelkich dóbr ziemskich i przybrać imię siostry Kamili. Zobowiązała się też wszystkie posiadane pieniądze wpłacić na kościół wzniosłej prostoty. Czy siostra Kamila jest tutaj?
2: Pani przyjaciółka, Teresa Cotton zdradziła nas.
1: Jak to?
2: Odczuliśmy to dotkliwie, zwłaszcza w sprawach finansowych. Nie zgłosiła się do nas.
1: Ach, jakże mi przykro. Fakt, że jest moją przyjaciółką, nie odbiera mi, jak sądzę, szansy na...
2: A oczywiście, że nie, droga pani Pargeter. Będziemy zachwyceni, jeżeli zdecyduje się pani powierzyć życie naszemu panu.
1: Oj, nie tylko życie. Ono, jak sądzę, byłoby najmniejszym wkładem.
3: Jakże się cieszę, że panią widzę, pani Pargeter.
1: Mnie też miło.
3: Cóż sprowadza panią do mojej agencji detektywistycznej?
1: A to dziwna sprawa, panie Wilson. Poprzedni właściciele domu w Smith's Lawn, Teresa i Rod Cottonowie, zniknęli. Ona miała zamiar wstąpić do kościoła wzniosłej prostoty. Całkowicie zmienić swoje życie, no ale no nie przypuszczam, żeby kościół miał z tym coś wspólnego. A Rod pracował w firmie komputerowej i dzwoniłam tam dwukrotnie. Numer telefonu dostałam od Vivi Sprague, od jednej z pań z naszego osiedla, i okazało się, że Rod, piastujący w tej firmie stanowisko dyrektora w resorcie sprzedaży, został zwolniony 5 roku temu. I nie wiadomo, czy gdziekolwiek teraz pracuje. No, nie chodzi więc już o jedną osobę, która zniknęła, zacierając ślady. Chodzi o 2 ludzi, przy czym mężczyzna mógł zaginąć 5 roku temu.
3: Zajmę się tą sprawą, pani Pargeter. Chociażby przez wzgląd na pani męża, wspaniałego Louisa Pargetera.
1: No, jak miło mi to słyszeć.
3: Z którym dane mi było pracować tyle lat.
1: Dziękuję, dziękuję, panie Wilson. Poszukuję też samochodu Cottonów, Fiata Uno, zarejestrowanego na Teresę lub Roda.
3: Zaraz sprawdzimy. Fiata Uno kupił od Teresy Cotton Ted Runcorn w ubiegły poniedziałek.
1: Tak? A jeszcze jedno. Proszę sprawdzić, co znajduje się w kontenerach w magazynach firmy przewozowej Little Heaven. Bardzo proszę.

0: Jakież wyśmienite ciasteczka, pani Melito. Własnej roboty.
1: Naprawdę doskonałe.
2: Ach, nie, nie, nie mam takich zdolności, moja droga Siu. Cieszę się bardzo, że przyjęły panie zaproszenie na podwieczorek. Już dawno się chciałam zrewanżować. Trochę mnie niepokoi sprawa Kotonu. Czy Teresa pragnęła jakichś wartości duchowych? Nie orientują się panie? Czy mówiła o zmianie w swoim życiu?
0: Ona jakby zawsze coś zatajała.
1: Była trochę wyizolowana, ale bardzo życzliwa i uczynna.
2: Siu, a kiedy po raz ostatni widziała pani Teresę? A Vivi, mówiła pani, że widziała ją pani wczesnym popołudniem w dniu jej wyjazdu. Wiem, że była też u Fajony. Pytanie zatem, czy żegnała się ze wszystkimi z Miss Sloan?
0: Nie jestem pewna.
2: No mogło to być między 6 a 7 wieczór w poniedziałek. A może była pani jeszcze w biurze?
0: O nie, na pewno byłam w domu. Teraz sobie dokładnie przypominam. Kirsten pojechała do Londynu do jakiegoś klubu czy gdzieś tam. Wyjechała około 5, więc musiałam wrócić wcześniej z pracy. Tak jest. Teresa akurat wtedy wpadła na krótko, żeby się pożegnać.
2: Tak, a skąd Kirsten bierze pieniądze na te swoje kiecki? Nie sądzę, by dziewczyny do dzieci zarabiały tak dużo.
0: Bo nie zarabiają dużo. Pewnie ma zamożnych rodziców. Przykro mi, ale muszę uciekać. Nie przygotowałem jeszcze kolacji dla dzieci.
1: Czy Kirsten nawet tym się nie zajmuje?
0: Naprawdę nie wiem, dlaczego ludzie zatrudniają te cudzoziemki. Przysparzają im samych kłopotów. Ciągle słyszę od znajomych o różnych historiach. A to ciąża, a to narkotyki, chłopcy.
2: O, nie znam nikogo, kto byłby z nich zadowolony.
1: Ach, też muszę już iść.
2: No, dziękuję.
1: No, tak
2: bardzo.
1: Miło nam się gawędziło.
2: Bardzo dziękuję.
1: Do widzenia.
3: Halo?
4: To pani Pargeter, tak?
3: Tak, tak.
4: Mówi Rev.
3: A dzień dobry panu.
4: Sprawdziliśmy te kontenery.
3: No i?
4: I obawiam się, że miała pani słuszność.
3: O Boże.
4: Już w pierwszym kontenerze w lodówce było ciało zawinięte w płachtę i krawat.
3: A kto to był?
4: Kobieta, około 40, w ubraniu, ruda, została uduszona. Powiadomiłem policję.
3: O Boże, czy dowiadywał się pan o Teda Runcorna?
4: Ted Runcorn zapłacił Teresie Cotton 2000 funtów.
3: Ach tak.
4: Przyjechał w poniedziałek pociągiem, a wracał Fiatem. Rysopis, wzrost średni, broda, granatowy kombinezon i wełniana czapka.
3: Tak. Panie Wilson, jeszcze jedno. Czy miała przy sobie pieniądze?
4: Nie, nie. Nie było żadnych pieniędzy, pani Pargeter. Tylko ciało i ten krawat.
3: No, trzeba by teraz rozejrzeć się za mordercą. Panie Wilson.
2: Pani Tem.
5: Dzień dobry, pani.
2: Widzę, że robi już pani wiosenne porządki. A czy nie ma tu w pobliżu ogrodnika? Chętnie bym go wynajęła do pracy u siebie.
5: W tych dniach ma się do mnie zgłosić.
2: Ach, to świetnie.
5: Przyprowadzę go do pani.
2: Bardzo będę zadowolona.
5: Czy była już u pani policja? Pełna i w smysł Sloan. To okropne, co spotkało tę nieszczęsną Teresę.
2: Tak, tak, tak. A czy to było dobrane małżeństwo?
5: Trudno powiedzieć. Kiedy Rod wyjechał na północ, ona ani razu go nie odwiedziła.
2: A czy on nie miał przypadkiem jakiegoś romansu?
5: Ach, wie pani, nie chcę robić plotek, ale mówiło się tu u nas, że Rod się z kimś... za przyjaźnią. Kiedy Teresy nie było w domu, przyjmował u siebie pewną osóbkę ze Smith Sloan.
3: No ale zdaje się, że podobne historie nie są tu czymś wyjątkowym.
5: Ależ pani Pargeter nie chce robić plotek.
3: A proszę powiedzieć, Carol, czy Teresa odwiedziła panią w poniedziałek wieczorem przed wyjazdem?
5: Co takiego? A, owszem, była u mnie. Wstąpiła się pożegnać.
3: Ach tak.
5: To okropne. Jak on mógł to zrobić?
3: A więc myśli pani, że to Rod zabił Teresę?
5: A któż by inny?
3: Dziękuję, panie Wilson, że pan tu na mnie zaczekał. Wyruszyłam z domu zaraz po pańskim telefonie.
6: Będę w pobliżu na wypadek, gdyby potrzebowała pani wsparcia, pani Pargeter.
3: No, myślę, że sobie dam jakoś radę. Nie chciałabym go wystraszyć.
6: Ma pani ze sobą trochę pieniędzy i dwie butelki, tak jak radziłem?
3: Tak, tak, tak.
6: To dobrze, dobrze. Będę niedaleko, gdyby potrzebowała pani pomocy.
3: Ale dlaczego miałaby potrzebować pomocy?
6: Bo nie wiem, jak on zareaguje, kiedy ktoś go zaczepi. Nie można też przewidzieć reakcji innych.
3: Jakich innych? Nie bardzo rozumiem, pani Wilson.
6: Niech pani popatrzy. On jest tam.
3: Tam? A! Mówi pan o tych włóczęgach? I Rod jest wśród nich?
6: Czwarty z prawej.
3: Wielkie nieba. Wielkie nieba. Proszę, proszę pana.
7: Dobra, dobra.
3: Proszę, proszę,
7: dobra,
3: proszę
7: dobra,
3: pana.
7: Już wstaję.
3: Nie, ja nie przeganiam pana. Chcę tylko porozmawiać.
7: To diabła z dobroczyńcami. Nie możecie zostawić nas w spokoju.
3: A ja coś panu przyniosłam. Proszę.
7: To jest coś.
3: Nie. Na razie dosyć. Muszę z panem pogadać. Powie mi pan to, co chce wiedzieć i wtedy dostanie pan resztę whisky. No proszę wstać. No niech się pan podniesie. No.
7: Gdzie chce pani rozmawiać?
3: Obok stacji metra jest kawiarnia. No, zafunduję panu śniadanie. Chodźmy.
7: Żarcie? Nie, to dla mnie za wcześnie. W ogóle nie muszę dużo jeść. Zawracanie głowy z tym waszym całym żarciem.
3: Nie, chodźmy stąd. Bardzo proszę. O, tu jest ławka. Usiądźmy, dobrze?
7: I dostanę drugą butelkę?
3: Tak. Wiem, że pan jest Rod Cotton.
7: Nie. Jestem nikim. Nie mam ani pieniędzy, ani domu, ani żony. Nie mam nic. Nie ma Roda Cottona. A gdzie druga butelka?
3: A najpierw musi mi pan powiedzieć.
7: Co?
3: No, co się z panem działo w ciągu ubiegłych 6 miesięcy?
7: Cóż, straciłem pracę, siedziałem w domu, czekałem, piłem, próbowałem narkotyków.
3: Tak?
7: Potem wyjechałem, wciąż nie miałem pracy. Wyczerpały się pieniądze. Najpierw były hotele, potem dworce. I tak ciągle w dół. Czego pani chce?
3: A gdzie pan był 2,5 tygodnia temu w poniedziałek?
7: W poniedziałek.
3: No, gdzie pan był wówczas?
7: Co?
3: No niech pan sobie przypomni, no. No. Czy 2,5 tygodnia temu był pan w Smith's Row?
7: Bo ja wiem. No, gdzie ja byłem? No chyba ja wiem, no. O, w szpitalu.
3: Jak to w szpitalu?
7: Mam rękę w gipsie. Gdzie butelka? Gdzie butelka?
3: Panie Wilson, sądzi pan, że powinnam ją zostawić?
8: co za różnica. I tak niedługo pożyję na tym świecie.
3: Panie Cotton, jak możemy panu pomóc?
7: Ma pani trochę pieniędzy?
3: Tak, tak. Proszę, tu jest 100 funtów.
7: O, dzięki.
3: Boże, dzięki. Boże, jak mu pomóc?
8: On raczej chce ze sobą skończyć.
1: Taka jestem zdenerwowana, pani Pargeter.
3: Ale Vivi, proszę, proszę kieliszek brandy. Dobrze pani zrobi.
1: Dziękuję. Właśnie przeczytałam w gazecie, że ciało Roda Cottona wyłowiono z rzeki w okolicy Woolwich. To wstrząsające. Najpierw Teresa, potem Rod.
3: Takie dobre małżeństwo, prawda?
1: Ach, powiem pani w najgłębszym zaufaniu. Rod Cotton próbował mnie kiedyś podrywać.
3: Naprawdę? A kiedy to było?
1: Właśnie zmieniał pracę i zanim wyjechał do Yorku, przez pewien czas był w domu. Któregoś ranka poszłam do Acapulco, żeby coś oddać Teresie, ale nie zastałam jej w domu. Potem jeździliśmy do motelu. To był trudny moment w moim życiu. Mój mąż zdradzał mnie ze swoją sekretarką. Rod bardzo mi wtedy pomógł. I wie pani, dał mi coś na odprężenie.
3: Drinka?
1: Nie tylko drinka, kokainę.
3: Ale romans się skończył.
1: Tak. Kiedy Rod dostał nową pracę, oznajmiłam mu, że musimy zerwać. I nie widziałam go więcej.
3: A Teresa?
1: Teresa nic o tym nie wiedziała. Ale błagam panią, pani Pargeter, proszę o tym nikomu nie mówić.
3: Nie, oczywiście obiecuję, pani Vivi. Zostanie to między nami. Melita Pargeter, słucham.
4: Tu Wilson. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu.
4: No i wziął w łeb scenariusz mąż zabija żonę.
3: Tak?
4: Sprawdziłem w szpitalu. Gips założyli mu w niedzielę i trzymali go u siebie przez 3 dni. A poza tym chciałem panią przestrzec.
3: Dlaczego?
4: Proszę, proszę uważać na siebie.
3: Ale o czym pan mówi, panie Wilson? Nie zagraża mi żadne niebezpieczeństwo.
4: Proszę, proszę pamiętać, że zbrodniarz zabił już 2 osoby, aby osłonić jakąś tajemnicę.
3: Jak to 2 osoby?
4: Czy pani rzeczywiście myśli, że Cotton wpadł przypadkiem do Tamizy? Proszę uważać, pani Pargeter. Stanęła pani na drodze komuś, kto nie zawaha się przed użyciem przemocy.
3: No ale co pani mówi?
4: Jeśli planuje pani jakieś bezpośrednie spotkanie, proszę mnie zawiadomić, a będę w pobliżu.
3: Dobrze, dobrze, zawiadomię pana, panie Wilson. Może pan być pewien.

0: Zaprosiłam panie do siebie, żeby wreszcie rozstrzygnąć sprawę tej wietnamskiej restauracji.
1: No, wspaniale.
0: Kirsten!
2: Tak, słucham.
0: Proszę uspokoić się.
1: Słuchamy.
0: Chcę zaznaczyć, że protestuję nie z powodów rasistowskich,
1: no, oczywiście,
0: tylko ze względu na zanieczyszczenie środowiska.
3: Mm. To słusznie. A swoją drogą uważam za śmieszne, że nie ma z nami mężczyzn.
4: Oni mają swoje własne kłopoty i tajemnice.
1: A propos, miłe panie, znalazłam właśnie w Acapulco notes Teresy Cotton. I jest w nim spis wszystkich sąsiadek ze Mrs. Lowe.
5: To ciekawe, panie.
1: No, też tak pomyślałam.
4: A co tam ona spisała?
1: No, nie wiem. Nazwiska pisała drukowanymi literami, a resztę stenografowała.
5: Coś takiego?
3: A pani zna stenografię?
1: Ja? Nie. Skądże?
0: O, jakiś tam stary notes. Pewnie to nic ważnego.
1: O, nie jestem wcale przekonana, że to nic ważnego.
4: I co pani z tym notesem zrobi, pani Pargeter?
1: A jutro rano zaniosę go do tutejszego komisariatu.
5: Bardzo słusznie.
4: Bardzo słusznie.

0: Kto tam? Jest tam kto? Mój Boże, a gdzie jest mój rewolwer? Leżał tu w dolnej szufladzie. Co, ktoś go zabrał? Trudno, muszę zejść na dół. A! O Boże! Jak to?
1: To ty?
0: No wiesz, proszę bardzo, możesz mnie zabić, jeśli chcesz. No, oczywiście, nie mogę ci przeszkodzić. Osiągniesz tylko tyle, że jutro rano nie oddam notesu policji. Ale ty go także nie dostaniesz. O, na pewno nie dostaniesz. Nie znajdziesz go bez mojej pomocy. A policjanci są w tych sprawach wyspecjalizowani. Nie przegapią notesu.
2: Gdzie ten notes?
0: Kirsten. Kirsten, no proszę cię, porozmawiajmy na razie. Muszę przyznać, że na myśl mi nie przyszło, że to ty. No ale teraz rozumiem. Ach, to ty dostarczałaś Rodowi kokainę. Handlujesz narkotykami, przemycając je w paczkach, które ciągle wysyłasz do Norwegii.
2: Dosyć tego! Gdzie notes?
0: O, kiedy Teresa ostatniego wieczoru przed wyjazdem powiedziała ci o kokainie, zlękłaś się, że doniesie o tym policji, więc ją udusiłaś i wepchnęłaś ciało do lodówki. No, i miałaś przy tym niespodziankę, prawda? 2000 funtów, nie do pogardzenia.
2: Dosyć tego gadania, oddaj notes.
0: O tak, przed kilkoma dniami Rod, któremu dałam 100 funtów, zwrócił się do ciebie po narkotyki i spotkałaś się z nim na moście, popchnęłaś go i przeleciał przez balustradę.
2: Bardzo możliwe, możliwe, ale nigdy pani tego nie udowodni. A teraz szybko, szybko, szybko, notes, niedługo mam samolot,
0: no. Tak, wracasz do Norwegii.
2: Nie, lecę do Ameryki Południowej. Nie wszystko pani odgadła. Nie kupuję narkotyków przypadkowo w londyńskich klubach. Nie, ja jestem
0: przedsiębiorcą.
2: No, koniec tej zabawy. No, gdzie notes, bo cię zabiję. No, nie. Oddawaj.
3: Nie. Kirsten, rewolwer! Kirsten!
2: Nie!
0: Wilson, jaka jest rada, że pana widzę.
1: Pani Pargeter, o jaki notes chodziło?
0: Nie było żadnego notesu, panie Wilson. Nie było żadnego notesu!
4: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W Japonii nie możesz mieć nadwagi. W 2008 roku Japonia wprowadziła kontrowersyjne prawo znane jako Metabolo, które ma na celu walkę z otyłością i promocję zdrowego stylu życia wśród obywateli. Według tego prawa mężczyźni i kobiety w wieku od 40 do 74 lat muszą regularnie kontrolować rozmiar swojej talii w ramach corocznych badań zdrowotnych. Mężczyźni, którzy mają obwód talii powyżej 85 cm i kobiety z obwodem talii powyżej 90 są uważane za osoby z nadwagą. Jeżeli badanie wykazuje, że osoba ma nadwagę, zostaje skierowana na konsultacje dotyczące diety i ćwiczeń, a w niektórych przypadkach na dodatkowe badania medyczne. Firmy i lokalne władze, które nie spełniają określonych celów dotyczących redukcji otyłości, mogą zostać ukarane finansowo. Pomimo kontrowersji prawo to przyniosło pewne pozytywne rezultaty. W ciągu pierwszych 7 lat od wprowadzenia odsetek osób z nadwagą w Japonii spadło około 3,5%. Ciekawostką jest to, że choć prawo Metabo nie nakłada bezpośrednich kar na osoby z nadwagą, wpływa na społeczeństwo przez wprowadzenie systemu presji społecznej i odpowiedzialności korporacyjnej. Jest to unikalne podejście, które odzwierciedla kulturowe i społeczne normy Japonii. Ogólnie Japonia jest jednym z krajów o najniższym odsetku otyłości na świecie. Według danych OECD w 2019 roku tylko 4,3% dorosłych Japończyków miało nadwagę. Tymczasem w Europie wskaźnik ten jest znacznie wyższy, w niektórych krajach takich jak Wielka Brytania czy Węgry przekracza 25%.

0: jest kot. Są. Mam.
1: But it's moving.

Oh, I wish I could learn that.

Einstürzen! Einstürzen! In die Luft springen!

Shout fire!

pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo, nieprzekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot, z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość. Thank you.

świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy. Tlen

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto.

my life.